cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: KH dorzuci, refleks.

Melo. Melo Radio. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

0: one się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w trasie to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Szukacie pomysłu na szybki wypad za miasto? Mam coś dla Was. Gustaw Nowak, zapraszam na nasz radiowy pokład, a udamy się do Wielkiej Nieszawki. Działa tam Olenderski Park Etnograficzny, czyli coś zarówno dla dużych, jak i małych. O tamtejszej ofercie, atrakcjach, wydarzeniach oraz o zadziwiającej historii samych Olendrów usłyszycie już teraz. Ruszajmy.
5: Tym razem wybrałem się nieco za Toruń. Trzeba trochę dojechać, albo samochodem, albo rowerem. Właśnie, rowerzystów sporo, za chwilę zapytam o to. A zapytam panią Joannę Sujkę. Jestem w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I co, sporo rowerzystów, czy jednak samochodem dojeżdżają?
6: Mamy gości, którzy przyjeżdżają samochodem. Rowerami w okresie wiosenno-letnim też sporo osób przybywa. Dojeżdżają i wałem, i ścieżką rowerową, która biegnie przez całą Wielką i Małą Nieszawkę, więc jest dojazd rowerem jak najbardziej. Można też do nas dojechać komunikacją miejską, ponieważ kursują do Wielkiej i Małej Nieszawki autobusy 151 i 152.
5: A zdarza się sezonowo, że można do Was nawet przypłynąć. Także na sposobów różnych 100 można tutaj przybyć. A po co i dlaczego warto przybyć, no to właśnie o tym teraz porozmawiamy. Na początku wyjaśnijmy sobie słowo, które funkcjonuje w nazwie Waszej placówki, czyli Olenderski Park Etnograficzny. Właśnie Olenderski, czyli wskazujący na Olendrów, kim byli Olendrzy.
6: Nasz skansen opowiada o życiu osadników olenderskich, czyli grupy, która przybyła na tereny Królestwa Polskiego już w połowie XVI wieku, więc jest to historia bardzo odległa. Przybyli z terenów wówczas Niderlandów, dzisiaj można powiedzieć z terenów dzisiejszej Belgii, Holandii i Niemiec, i osiedlali się na terenach położonych wzdłuż biegu Wisły. Początkowo były to Żuławy Gdańskie, później również Nizina Sartowicko-Nowska i dotarli nawet do Krakowa. Początkowo były rzeczywiście to tereny położone nad rzeką, ale później także zajmowali się karczunkiem lasów i tam zakładali swoje prężnie działające gospodarstwa. Warto zaznaczyć, że byli to ludzie wolni, którzy dzierżawili ziemię od właścicieli terenów początkowo nadwiślańskich, później też leśnych, i tworzyli świetnie prosperujące społeczności typowo rolnicze, zajmujące się również hodowlą krów, przede wszystkim krów mlecznych, produkowali sery, doskonałe masło, zajmowali się również rękodziełem i rzemiosłem.
5: Czyli lubili żyć na własnych zasadach, tak?
6: Dokładnie tak. Zasady funkcjonowania ich społeczności wyznaczały tak zwane wilkierze. Były to takie zestawy praw i obowiązków całej społeczności, które musieli przestrzegać. Były one bardzo liczne i tak naprawdę dotyczyły każdej dziedziny życia i również mówiły o tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli że się wspierają wspólnie, ale też się wspólnie pilnują, na przykład podczas zbierania opłat na czynsz dla właścicieli ziemskich, tak żeby każdy z mieszkańców danej wsi taki czynsz uiścił.
5: No to nasuwa mi się pytanie jedno, ale zanim je zadam, no to podkreślę tutaj, że Olendrzy to nie tylko Holendrzy, no bo czasami mam wrażenie, że się stawia znak równości.
6: Tak, o tym też chciałam powiedzieć. Rzeczywiście słowo Olender kojarzy nam się z mieszkańcem Holandii. Jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, bo tak jak powiedziałam, początkowo byli to mieszkańcy Niderlandów. Z czasem określenie to zatraciło swoją etniczność, swoje etniczne znaczenie, ponieważ na prawie olenderskim, czyli na tych zasadach dzierżawy i funkcjonowania na danym terenie, osadzano również przybyszy z Niemiec, a także później w XVIII wieku Polaków.
5: Powiedziała pani, że Olendrzy pilnowali się. Jakie kary ewentualnie groziły za postępowanie wbrew tym przyjętym zasadom?
6: Przede wszystkim pieniężne, które trafiały do wspólnej kasy gminy, ale też na pewno takie, które trzeba było wykonywać na rzecz całej gminy czy społeczności. Ale najczęściej, tak jak się przegląda Wilkierze, to dominują jednak kary pieniężne.
5: A groziło wydalenie ze społeczności w jakichś takich radykalnych przypadkach?
6: Zdarzały się też takie sytuacje.
5: No to trzeba było się pilnować. Przypomnę, jesteśmy w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Rozmawiam z panią Joanną Sójką. Porozmawiajmy o tym, co tutaj możemy zobaczyć, w czym wziąć udział. Może taki mini tour sobie zróbmy od wejścia. Co nas przywita?
6: Najpierw wspomnę o tym, że mamy bardzo duże miejsce parkingowe, więc mogą do nas dojechać autokary. Jest bardzo dużo miejsca dla aut i rowerów.
5: Potwierdzam, ale nasłonecznione, więc warto w te ciepłe miesiące zabrać coś, czym można przykryć.
6: Dokładnie tak. Następnie wchodzimy do zagrody Zgutowa, która została zaadoptowana na kasę sklepik, gdzie można zakupić bilety i część administracyjną oraz wystawę wprowadzającą, opowiadającą o historii osadnictwa olenderskiego w Polsce i przede wszystkim tutaj na tych terenach Wielkiej i Małej Nieszawki.
5: I tutaj już mniej więcej załapiemy, o kogo chodzi w tym wszystkim, a to wszystko to jest naprawdę całkiem spory teren. Tutaj można narobić kroków.
6: Tak, mamy ponad 5 hektarów i skansen został założony w tym miejscu, dlatego że oczywiście istniało tutaj osadnictwo olenderskie, ale przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj cmentarz menonicko-ewangelicki, który zachował się tak naprawdę początkowo w bardzo złym stanie, ale w momencie, kiedy muzeum przejęło tutaj tą ziemię, zaopiekowało się cmentarzem, usunięto dziko rosnące drzewa i krzaki, odsłonięto nagrobki, więc tak naprawdę jest to jedyne miejsce, które w tym momencie w Wielkiej Małej Nieszawce oprócz kościoła opowiada o tym, że w tym miejscu Olendrzy rzeczywiście dawniej mieszkali.
5: Gdy mówimy o Olendrach, to wspomnieliśmy już XVI wiek. A do kiedy możemy o nich mówić?
6: Możemy o nich mówić do 1945 roku, ponieważ po zakończeniu II wojny światowej, w związku z tym, że utożsamiano ich z ludnością niemiecką, zostali zmuszeni do opuszczenia tych terenów.
5: Dobrze, to wróćmy do naszego spaceru po parku. Powiedziałem już, że sporo jest naprawdę do chodzenia, do zwiedzania. No to co tutaj możemy zobaczyć?
6: Za cmentarzem mamy kolejną zagrodę. Jest to zagroda, która została przeniesiona z miejscowości Niedźwiedź. To są okolice Świecia. Jest to zagroda jednobudynkowa, czyli pod jednym dachem mamy trzy części, część mieszkalną, oborę i stodołę. Tu jest naprawdę co oglądać, bo zagroda jest imponujących rozmiarów. Mamy również zagospodarowane strychy, więc też można wejść na strych, zobaczyć jak wyglądała sypialnia gospodarzy. I zagroda otoczona jest sadem i polami oczywiście uprawnymi, na których pokazujemy różne odmiany zbóż, oczywiście w tym sezonie wiosenno-letnim. I mamy przepiękny ogródek kwiatowo-warzywne, które umiejscowione jest za zagrodą. Idąc dalej, mijamy rowy melioracyjne, które świadczyły o tym, że rzeczywiście to osadnictwo tutaj funkcjonowało na tych terenach, bo musimy pamiętać, że Olendrzy, mieszkańcy terenów położonych w depresji, potrafili świetnie radzić sobie na terenach, które były zalewane przez Wisłę, stąd bardzo chętnie byli zapraszani, żeby tworzyć tutaj swoje społeczności, bo przekształcali nieużytki w świetnie prosperujące gospodarstwa, które właścicielom ziemskim przynosiły doskonałe dochody, więc rów melioracyjny obsadzony wierzbami. To jest kolejny element związany z Olendrami. Wierzba się kojarzy z typowo polskim drzewem. Tak naprawdę to Olendrzy wprowadzili zasadę, że sadzi się je przy drogach, czy właśnie przy rowach melioracyjnych, bo wierzba, tak jak i topola, są drzewami, które działają trochę jak gąbki, jak takie osuszacze. Mogą wyciągać nawet 60 litrów wody dziennie, więc doskonale radzą sobie na takich terenach zalewowych. No i idąc dalej, trafiamy do zagrody przeniesionej z Kaniczek. To są okolice Kwidzyna z kolei. Tutaj mamy do czynienia z bogatym gospodarzem ewangelikiem Niemcem, który świetnie wyposażył tąże zagrodę, bo mamy już elektryczność, mamy bieżącą wodę, w zagrodzie można zobaczyć radio, więc świadczyło to na pewno o bardzo dużej zamożności, ale też elementach nowoczesności, którą chętnie Olendrzy wprowadzali w swoich zagrodach.
5: Właśnie to też mnie zastanawiało, czy Olendrzy uciekali od tej nowoczesności, czy przypominali trochę Amiszów, czy wręcz przeciwnie.
6: Na pewno ich gospodarstwa były bardzo nowoczesne. Szybko zaczęli sprowadzać maszyny rolnicze z zagranicy i wykorzystywać je podczas prac rolniczych dużo szybciej niż ich sąsiedzi Polacy. Musimy też pamiętać, że tak jak wspominałam, byli to ludzie wolni, więc byli zwolnieni od pracy pańszczyzny, więc tak naprawdę cały czas mogli poświęcić tylko tej swojej ziemi i dużo szybciej ich gospodarstwa się rozwijały i dużo szybciej też się bogacili, więc mogli pozwolić sobie na wprowadzenie elementów nowoczesnych. Musimy tu postawić pewne rozgraniczenie, bo tak jak mówiliśmy, Olendrzy to były różne grupy, zaczynając od tych pierwszych grup osadników, czyli menonitów, którzy żyli bardzo prosto, skromnie, stronili od luksusów, po bogatych gospodarzy ewangelików Niemców, którzy stawiali już na dużą nowoczesność i dochodzili do ogromnych majątków.
5: No i my mogliśmy się od nich uczyć, tak jak pani wspomniała. Oglądając to, co tutaj możemy zobaczyć, podziwiając to wszystko, mamy do czynienia z oryginalnym założeniem, czy to są odtworzenia? Co tak właściwie tutaj widzimy?
6: Wszystkie obiekty, zarazem budynki, jak i to, co mamy we wnętrzach, to są oryginalne eksponaty. Budynki częściowo zostały oczywiście zrekonstruowane, bo ta substancja zabytkowa tak zwana, czyli te elementy, które się zachowały, w niektórych miejscach jest ich mało, więc trzeba było je uzupełnić drewnem nowym, ale tak naprawdę cały układ i to, co mamy w środku, to są wszystko oryginały. Często jak goście nas odwiedzają, to nie mogą uwierzyć, że są to rzeczywiście bardzo stare przedmioty, które niektóre mają ponad 100 lat, ale mamy doskonale prosperującą pracownię konserwacji, która cały czas dba i kontroluje stan naszych eksponatów.
5: No to dajmy się zaskoczyć. Jeśli ktoś chce się zaskoczyć, no to zapraszamy do Wielkiej Nieszawki. Co tutaj w trakcie roku robicie? Czy to tylko takie stałe oprowadzanie i stała wystawa, czy są w kalendarzu jakieś wydarzenia specjalne?
6: Najpierw odpowiem na takie pytanie, które często pada ze strony naszych gości. Czy jesteście otwarci cały rok? Tak, jesteśmy otwarci cały rok. Również zimą można nas odwiedzić. Zagrody wyglądają spektakularnie, jak są ośnieżone. Naprawdę skansen wygląda jak z bajki. Cały czas staramy się ożywiać wnętrze, wprowadzając dodatkowe elementy. Prowadzimy również działalność edukacyjną. Organizujemy spotkania z różnymi specjalistami, wykłady, warsztaty rękodzielnicze, warsztaty kulinarne, które prowadzimy w jednej z chat, gdzie gotujemy na prawdziwym, tradycyjnym palenisku, gdzie pali się ogień i można tam sobie posmażyć coś. I oczywiście stałe imprezy plenerowe, czyli u sąsiadów Olendrów. To jest już takie wydarzenie, które wpisało się tutaj w nasz harmonogram na stałe. I jest to takie święto, można powiedzieć, nasze, podczas którego skansen ożywa. Mamy bardzo dużo rękodzielników, rzemieślników, którzy prowadzą warsztaty, pokazy, mamy prace rolnicze zaprezentowane, żywe zwierzęta w zagrodach, można przejechać się po skansenie bryczką i oczywiście można skosztować tradycyjnych przysmaków regionalnych przygotowanych przez różne koła gospodyń wiejskich.
5: Wyłapałem z tego, co pani mówi, że stawiacie nie tylko na pokazywanie i na taką stronę teoretyczną, ale dużo tutaj praktyki, pewnie wiele czynności można tutaj wykonać samodzielnie.
6: Tak, zależy nam na tym, żeby nasi goście mogli samodzielnie popróbować różnych prac rolniczych i rękodzielniczych, również dzieci podczas zajęć edukacyjnych, które również są przez cały rok w skansenie prowadzone. Obserwacja i praktyka i kontakt z danym materiałem nauczą naszych gości najwięcej.
5: Czyli można powiedzieć, że wasza praca muzealników, osób tutaj zatrudnionych w Olenderskim Parku Etnograficznym, przypomina przypomina trochę takie życie codzienne Olendrów z przeszłości.
6: No bardzo byśmy chciały. I tak częściowo jest w momencie, kiedy spotykamy się z naszymi gośćmi i możemy wspólnie z nimi coś tworzyć, to jak najbardziej, ale jest też dużo pracy wokół obiektów i opieki nad nimi, czynności związane właśnie z tym, żeby jak najlepiej zachować te eksponaty.
5: No to warto tutaj zaglądać i to całym rokiem, spoglądać jak to wszystko wygląda w różnych porach roku, a o wszystkim tym, co dzieje się w Olenderskim Parku Etnograficznym, rozmawiałem z Joanną Sójką. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.
5: Ja nazywam się Gustaw Nowak. No i co? Zapraszamy do Wielkiej Mierzawki.
6: Zapraszamy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: To jedno z miejsc tworzących magię Torunia. Wystarczy krótki spacer spod ratusza, by znaleźć się w zielonej oazie pełnej fauny i flory. Gustaw Nowak tym razem zaproszę na ulicę Bydgoską 7 do ogrodu zoobotanicznego. O tym wyjątkowym miejscu, jego historii, o słoniu, którego nigdy tam nie było, a także o zasadach, jakich warto przestrzegać, będąc w zoo, zapytałem na miejscu. Zapraszam.
5: Jesteśmy w ogrodzie zoobotanicznym w Toruniu. Tutaj podkreślę, zoobotanicznym. W różnych miejscach różnie ogrody się nazywają, ale w Toruniu mamy zoobotaniczne. Oto dlaczego tak jest, zapytam panią Beatę Gęsińską, dyrektorkę ogrodu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: No dobrze, no to skoro padło pytanie już pierwsze na początku, no to odpowiedzmy na nie. Zoobotaniczny, dlaczego?
10: No tak, nazwa ogrodu, powiem szczerze, jest taka dla niektórych osób jeszcze problematyczna, bo bardzo często spotykam się ze stwierdzeniem, że ile u was do ogrodu botanicznego kosztuje na przykład bilet? Zawsze poprawiam, że to już jest zoo, jednak ilość zwierząt, jaką mamy i tutaj nasze sukcesy hodowlane, no uprawniają nas do posługiwania się tym określeniem jako ogród zoologiczny pełno. Prawny. Natomiast ogród botaniczny funkcjonuje w pamięci wielu, wielu Torunian, gdyż w zasadzie od początku jego tutaj powstania, czy też przekazania przez Gottlieba Schulza Gimnazjum Królewskiemu w Toruniu, aby służył edukacji dzieci i młodzieży, aby uczyły się tutaj uprawiać właśnie rośliny, ta nazwa botaniczny cały czas funkcjonowała. Zwierzęta, przypomnę, zaczęły trafiać do naszego ogrodu dopiero w latach, tak, pod koniec lat 60. dzięki Polakowi, który na stałe mieszkał w Argentynie, zajmował się właśnie handlem dzikimi zwierzętami, pan Albert Sadecki. On tutaj marzył, aby w Toruniu powstało takie zoo z prawdziwego zdarzenia. No troszeczkę te jego marzenia stały w sprzeczności z miejscem i przede wszystkim powierzchnią tego terenu. No ale to za jego sprawą trafił tutaj bardzo znany i popularny przez wiele lat jak o imieniu Tobiasz. Trafiły tu pierwsze lamy. Także no, zaczęło się to oczywiście powoli przekształcać tak troszkę samoistnie w ogród zoologiczny.
5: A no dobrze, ale to dopiero lata 60., a od kiedy funkcjonuje to miejsce?
10: My mamy zawsze problem z tymi precyzyjnymi datami. Jeśli chodzi o datę założenia, też nie potrafimy jednoznacznie wskazać jej, dlatego przyjmuje się, że data powstania czy też zagospodarowania tego terenu wiąże się z datą nabycia go przez pierwszego właściciela, czyli Joachima Gottlieba Schulza, a miało to miejsce w 1797 roku. I tej daty jakby się trzymamy, aczkolwiek czy to jest data założenia zoo jako, czy też ogrodu w ogóle zoobotanicznego, no na pewno nie, bo pierwotnie był to teren prywatny, aczkolwiek od początku jego właściciel z zamiłowania botanik sprowadzał z różnych części Europy ciekawe okazy i to powoli właśnie taki charakter ogrodu botanicznego nabierało.
5: Jeszcze raz, pani powtórzy ten rok?
10: 1797.
5: O raju, no to wiele, wiele lat temu, dwa wieki ponad.
10: No tak, tak, tak, nasza historia tutaj jest rzeczywiście długa i bogata, ale mówię, nie jest to stricte historia ogrodu zoobotanicznego. Później mówię, teren został jakby zaadoptowany przez Gimnazjum Królewskie w Toruniu, później przynależał już do Domu Kultury. Cały czas funkcjonował jako ogród botaniczny i było to takie miejsce, gdzie osoby zainteresowane, dzieci, młodzież właśnie uprawiały sobie jakieś tutaj poletka, pracowały. A mówię, w latach 70. zaczęły te pierwsze zwierzęta tutaj się pojawiać. Te transporty, jakie tutaj miały trafić, to były w ogóle ambitne, jakieś żyrafy, jakieś po prostu zwierzęta naprawdę takie egzotyczne, całkiem dużych gabarytów. Z racji braku warunków trafiły do innych placówek takich typowych ogrodów zoologicznych w Polsce. Natomiast, no mówię, u nas zostały nieliczne. Oficjalna nazwa, jaką mamy teraz, została w latach 90. przypisana temu miejscu. W zasadzie jest to autorski pomysł pana Piotra Demickiego, lekarza weterynarii, tutaj też pełnił rolę kierownika właśnie tego miejsca. I w zasadzie tak, patrząc na wszystkie ogrody w Polsce, to takie o nazwie zoobotaniczny nie występują poza naszym. Także mamy coś wyjątkowego w nazwie, acz myślę, że nie tylko w nazwie.
5: No właśnie miałem o to pytać. Uprzedziła mnie pani. Czyli jesteśmy wyjątkowi w skali Polski. No jest to wspaniałe miejsce. Tym bardziej podoba mi się, że jesteście w takiej dolinie. Trzeba zejść tutaj do was. Podejrzewam, że to pewien mikroklimat się tutaj tworzy. No i też pewna strefa ciszy. Pewnie jest takie naturalne odgrodzenie od ulicy Bydgoskiej, która nie jest hałaśliwa, no ale gdyby to wszystko było na tym samym poziomie, to mogłoby pewnie zwierzętom trochę przeszkadzać.
10: Tak, dokładnie wszystkie te czynniki u nas występują, czyli ta cisza, specyficzny mikroklimat. Cieszymy się tym, że właśnie możemy też zwierzętom zapewnić większą ciszę niż gdzieś tam, gdyby to było faktycznie przy ulicy, chociaż one przywykają bardzo szybko i ten odgłosy ruchu ulicznego są dla nich takim naturalnym czynnikiem, który już po prostu na nie w ogóle nie wpływa, nie widzimy żadnych jakichkolwiek negatywnych zachowań, nawet jeżeli tam przejeżdża jakiś bardziej hałaśliwy samochód, to nie reagują po prostu już na to. Jest to element ich środowiska naturalnego.
5: Jaka jest misja ogrodu zoobotanicznego? No bo działacie nie tylko komercyjnie, ale też macie cel przed sobą.
10: No oczywiście tutaj komercja to jest zupełnie daleki plan. Wszystkie ogrody zoologiczne współczesne przede wszystkim mają za zadanie ratowanie tych zagrożonych, najbardziej zagrożonych gatunków. Oczywiście nie tylko takie zagrożone skrajnie w ogrodach żyją, bo poza tą funkcją, oczywiście funkcja edukacyjna, a chociażby kontakt z takimi kozami, owieczkami, jaki jest też u nas możliwy, daje bardzo dużo. Właśnie dzieci czasami po raz pierwszy widzą na żywo kozę, mogą dotknąć wełny owcy i to też jest dla nich nieocenione doświadczenie. Ja zawsze się powtarzam, że jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania, że ogród nasz jest taką oazą zieleni w centrum miasta, bo zaledwie 15 minut od tej słynnej toruńskiej starówki możemy się znaleźć w takim właśnie zupełnie innym świecie.
5: Wy macie chyba na koncie takie małe sukcesy w związku z tymi gatunkami zagrożonymi wyginięciem u was. One chyba dobrze się czują, no i przychodzą na świat nowe pokolenia.
10: No tak, oczywiście ludziom ogrody zoologiczne kojarzą się słoniem z żyrafą i bardzo często mamy takie zapytania, tak? A jest u was słoń, a jest żyrafa, a będą? Nie, nie będzie. Nie będzie tak dużych gabarytowo zwierząt. Ale to nie znaczy, że placówka nie może być atrakcyjna, nie może wypełniać właśnie tej roli głównej, czyli ratowania gatunków. No i my tutaj postawiliśmy na właśnie te nieduże koty, jakimi są chociażby taraje. I naprawdę tutaj mamy taki światowy sukces, bo poza naszym ogrodem na świecie bardzo jakoś słabo się rozmnażają. Tutaj po raz pierwszy w historii ogrodów zoologicznych w Polsce właśnie także te taraje postanowiły u nas się urodzić. To jest nasz niewątpliwy sukces. Rozmnożenie pandek rudych, pancernki bolita to także gatunek na liście tych cennych, który regularnie u nas się rozmnaża.
5: Wspaniałe są to zwierzęta. Pani wymienia tutaj gatunki. Powiedziała też pani o tym, że osoby przychodzące chętnie zobaczyłyby słonia. Pozwolę sobie zażartować, że Toruń jest tak specyficznym miastem, że prędzej słoń przejdzie traktem po Starym Mieście niż zjawi się w zoo. No ale to nawiązanie do dawnej historii.
0: Poznaj miasto!
4: Gustaw Nowak, przypomnę, jesteśmy przy ulicy Bydgoskiej 7 w ogrodzie zoobotanicznym, miejscu przyciągającym prawdziwe tłumy. Odwiedzając zoo, warto pamiętać jednak o tamtejszym regulaminie. Zoobotaniczny savoir-vivre przybliża dyrektorka ogrodu Beata Gęsińska. Wracamy do rozmowy.
0: Poznaj miasto.
11: O czym trzeba pamiętać, będąc w ogrodzie zoobotanicznym? No bo zdaje się, trochę o tym zapominamy, o tym, że panują tutaj ścisłe zasady, że trzeba podporządkować się temu dobrostanowi zwierząt i roślin.
10: Dokładnie, dobrostan to słowo klucz, które nie tylko my jako tutaj pracownicy staramy się zachować, ale również osoby, które tu przychodzą z zewnątrz. Hałasowanie, bieganie, pukanie w szyby, aby zwierzę, nie wiem, zareagowało, spojrzało. To są te zachowania, które oczywiście nie powinny mieć miejsca. No i ulubione zajęcie, czyli dokarmiamy zwierzątka. Nie wiem, na czym to polega, że największą radość wszystkim sprawia dokarmianie, karmienie. Wychodzimy naprzeciwko tym potrzebom zwiedzających. Jest możliwość zakupienia specjalnego granulatu w kasie bezpiecznego, ale też ten granulat służy tylko i wyłącznie do karmienia kóz i owiec. Natomiast no, osoby czasami próbują wszystkie inne zwierzęta nim karmić. No to nie jest zalecane jak najbardziej. Natomiast poza karmieniem wprowadziliśmy jeszcze jedną tutaj możliwość kontaktu z kozami przy wybiegu kóz. Zawieszone są takie szczotki, takie śruberki, gdzie zachęcamy, aby zwiedzający dla odmiany nie karmili, ale poszczotkowali, wyczesali brodę koziołkowi. Właśnie dla kóz jest to wielka przyjemność, bo one lubią się drapać, lubią się ocierać, także tutaj
11: teraz... No mają spa wtedy.
10: Tak, dokładnie, mają spa. To jest usługa dla zwiedzających bezpłatna, więc myślę, że taka obopólna radość na pewno poprawia dobrostan zwierząt. Także proszę pamiętać, aby naprawdę niczego do ogrodu, żadnego ogrodu nie przynosić z domu, chlebka, czy też, nie wiem, innych produktów, które się wydają świetne do nakarmienia zwierząt, nie. To może spowodować naprawdę duże, duże problemy. Jedyny to jest właśnie granulat, ale też nie tak bez ograniczeń, ponieważ nasze kozy i owce jadłyby, aż może by czasami pękły, a więc panie w kasie wiedzą, jaki jest limit dzienny sprzedaży tych paczuszek, a zatem no, kto pierwszy, ten lepszy. W pewnym momencie dochodzi określona liczba i nie, niestety więcej nie można zakupić, bo no, musimy dbać o to, aby jednak przeżyły takie licznie odwiedzane przez osoby tutaj weekendy.
11: No to już wiemy co i jak. Ile osób pracuje w tym miejscu? No i jakie to są osoby? Chyba pasja to jest coś, co je łączy.
10: No tak, teraz jakby zatrudnienie w ciągu roku też nie jest jednakowe. Największa liczba to jest oczywiście tutaj w pełni sezonu. 18 osób. Trzą to opiekunowie zwierząt, tak? Tutaj praca obowiązuje 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, a zatem ci opiekunowie się muszą zmieniać. Jeden ma wolne za dyżur sobotnio-niedzielny, ktoś tam go zastępuje, więc taka osoba no, musi sobie radzić i przede wszystkim być ciekawa, ambitna i dociekliwa.
11: No to masa pracy, ale podejrzewam, że osoby są zadowolone, szczęśliwe, no bo szczęśliwe są też zwierzęta, a to przecież najważniejsze. Czas niestety nie jest z gumy, musimy pomału kończyć, ale nie powiedzieliśmy jeszcze o kilku rzeczach, o tym, że na przykład organizujecie tutaj w trakcie roku wiele ciekawych inicjatyw, więc warto być na bieżąco, warto śledzić wasze poczynania gdzieś na fejsie albo na stronie internetowej. Nie powiedzieliśmy też, tu chciałbym jeszcze prosić panią o słowo, o honorowej adopcji, do której zachęcamy.
10: No oczywiście jest taka forma wsparcia i cieszy to, że firmy bardzo często same się do nas zgłaszają właśnie i albo już mają pomysł, jakie zwierzę by chciały zaadoptować, albo czasami proszą o poradę. Bardzo ciekawe jest, że przeważnie właśnie bardzo dużo mamy adwokackich kancelarii, tak, także to jest też bardzo taka dla nas ciekawe doświadczenie, że zwierzęta mają swoich adwokatów.
11: My też możemy zostać takimi adwokatami, czy raczej po prostu wspierającymi zwierzęta, wspierającymi toruńskie zoo, właśnie można mówić zoo, czy wolicie tę pełną nazwę, ogród zoobotaniczny?
10: Nie, w skrócie oczywiście mówię lubimy zoo, no, wiemy o co chodzi. To jest dla nas taki jednak priorytet, aczkolwiek no, ta botanika też jest ważna i w edukacji, i mówię, wybieg bez obsadzenia go roślinami, no to jest pustynia, tak. Dlatego może być zoo, nie mamy z tym problemu. Tylko, no, że jak jest tylko botaniczny nazwany nasz ogród, to zawsze poprawiam taką osobę.
5: Dobrze, tych planów podejrzewam bliższych i dalszych jest sporo. W realizacji ich wszystkich trzymam oczywiście powodzenia. Trzymam kciuki i życzę powodzenia. A rozmawiałem z panią Beatą Gęsińską, dyrektorką Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.
10: Dziękuję i zapraszamy serdecznie do nas na Bydgoską 7.
5: Gustaw Nowak, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: Uwaga kierowcy w Toruniu. Trwa remont na odcinku od ulicy Reja do ulicy Kochanowskiego. Po zakończeniu prac będzie to droga jednokierunkowa. Prezydent miasta zaprasza do wyrażenia opinii na temat preferowanego kierunku ruchu. Wystarczy wypełnić krótką ankietę. Znajdziemy ją na Facebooku Drogowy Toruń.
1: Szybka pobudka, czy to...

Break and Dash, Silly Oaks w Melo Radio. Podkręcamy tempo i jasne, że mamy coś fajnego dla was tutaj na start tego dnia. Merch Melo Radia do zgarnięcia dla was. Mam Melo torbę, która może być wasza i możecie z taką torbą wkroczyć w te wakacje. Dajcie znać, że chcecie i dzwońcie szybko pod 321-321-777. Już za chwilę trzy szoty w Melo. Torba do zgarnięcia czeka na was. 321-321-777. Dzwońcie jak najszybciej do Melo Radia.

0: Banzai, Magnetic w Melo Radio. Tak przyciągamy was od samego rana. Cześć, hej, Magda, dzień dobry, siemano.
1: Cześć, witam was wszystkich, cześć.
0: Jak tam czwarte?
1: Codziennie jadę. Dobrze, właśnie jak zawsze standardowo o 6:30 jadę do pracy i stwierdziłam dzisiaj, próbuję do was się dodzwonić i się udało.
0: Dobra próba, słuchaj, to start dnia wiadomo jaki, a później co się będzie działo u ciebie?
1: Po pracy trening biegowy, tak jakże taki piękny słoneczny dzień, ale dobre nawodnienie i będzie okej.
0: A to jakiś długi trening?
1: No taki wypada. Jeśli się chce maraton w tym roku zrobić, to wypada takie czasem dłuższe wybiegania zrobić.
0: Ej, no to ty masz mocny cel w tym sezonie, rozumiem, do osiągnięcia.
1: Tak jak zawsze, co roku jakiś cel jest.
0: Magda, trzymamy kciuki, teraz też, bo przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Magda, lody to kremowe czy wodne wolisz?
1: Wodne.
0: Zupa czy drugie danie?
1: Zupa.
0: I teraz uważaj, do końca życia nie płacić za czynsz czy za jedzenie?
1: Za jedzenie.
0: Ale wyszło, się okazało. Słuchaj, dla ciebie Melo torba pakujemy tak, żebyś mogła też i dużo jedzenia sobie do niej zapakować. Przyda się.
1: Dzięki
0: na pewno.
1: Dzięki serdecznie, miłego dnia. Cześć.
0: Pa. Trzy szoty w Melo.

0: Wonderful Love, Heroes w Melo Radio. Bohatersko zaczynacie ten czwartek i niech wam tak idzie dalej. Zadbamy, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Marcin Maniose.
1: Powiemy między innymi o tym, co działo się wczoraj w metrze i co w związku z tym robi policja.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Crystal Maci, Fast Cars and Superstars. Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jasne, że prognozę pogody też dla was mamy. Szykujcie się, bo będzie gorąco.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend z znajomymi, grillek i później żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Buongiorno!
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
18: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.

0: Wstawaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Stopni. Tyle na ten moment mogą wskazywać termometry w Toruniu. Temperatura w naszym regionie będzie jednak wzrastać wraz z upływem czasu. Po południu przekroczy 30 stopni, tak twierdzą synoptycy. Oczywiście będzie też słonecznie, deszcz jest mało prawdopodobny. Wiatr natomiast o tej porze nie będzie nam przeszkadzać. Jest słaby, wręcz nieodczuwalny.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Wczoraj rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie i miał łamać zabezpieczenia infrastruktury. To 22-letni Francuz, który odmawia składania wyjaśnień. Wczoraj podziemna kolejka była dwukrotnie wyłączona z ruchu. Groźny wypadek w Instytucie Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wczoraj podczas zajęć w laboratorium doszło do wybuchu kwasu, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Podczas w zasadzie wykonywania ćwiczenia doszło do wybuchu w laboratorium, w wyniku czego studentka będąca na zajęciach została poszkodowana.
3: Kobieta z poparzeniami rąk oraz twarzy trafiła do szpitala. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Super czwartek przed nami. Wiem, co mówię. Jak jeszcze tego nie czujecie, to dajcie nam chwilę, a zobaczycie, jak to fajnie zadziała. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Cześć, hej!

Komodo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No szykujcie się, będzie mocno. Do Polski zbliża się fala upałów. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Czujecie to już, jak się zbliża ta fala? Słuchajcie, to my dzisiaj chcemy was zapytać, od czego w takim razie robi się wam zimno? Jak najlepiej się schłodzić, co? Co zrobić, żeby szybko zrobiło się trochę chłodniej? Jakieś konkretne podpowiedzi? Takie, wiecie, mogą być jakieś totalnie abstrakcyjne. Takie lubię najbardziej w waszym wykonaniu. Czekam na was i na wasze głosówki. Wejdźcie na meloradio.pl i dajcie znać, co robicie, żeby zrobiło wam się zimniej, tak od razu. Tak sobie myślę, że można na przykład nad morze pojechać, nie? To wtedy od razu jest zimniej. Dzień marynarza dzisiaj, a o tym, gdzie jest najlepsza plaża w Polsce, to powiemy wam za chwilę w Meloradiu. I powiemy też, która jest najbardziej instagramowa. Czekamy na głosówki.

Starships. I Nicki Minaj w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest 18 minut po 7. Co robicie, żeby było wam chłodniej? Od czego robi się zimno? Czekamy na wasze pomysły. Im bardziej oddychane, tym lepiej. Nagrywajcie głosówki, wbiegcie z telefonu na meloradio.pl. Na dole macie zieloną słuchawkę, wciskacie i nagrywacie. Od czego robi się wam zimno? No oczywiście za najfajniejsze, najbardziej odjechane pomysły mamy dla was Melomerch. No dobra, to jeszcze tylko tak. Dzisiaj szkoła, jutro już świadectwa i startują wakacje. No i można jechać nad morze. Tytuł Plaży roku 2026. Wyobraź sobie, Daria zdobyła ustka, która turystów przyciąga między innymi wyjątkową promenadą, ale nie tylko, bo oczywiście naturalna plaża i w ogóle fajnie jest. Uznana też została za najlepszą plażę dla rodzin. Na drugim miejscu w tym rankingu jest Świnoujście, a na trzecim Dźwiżyno, jako taka kameralna odskocznia od większych kurortów. A jak szukacie miejsca na super foty i rolki na swoje sociale, to uwaga, też jest coś fajnego. Tutaj zdecydowanie wygrywa Hel i tamtejsze plaża, także kierunek znacie, a ja tylko podpowiem, że Kołobrzeg też fajnie wypada w tym rankingu, a w Kołobrzegu to my będziemy razem z wami bawić się na Sunrise Festival. Wlotki oczywiście będziemy dla was mieli w Melo. Podkręcamy tempo, a teraz to już mamy 20 minut po 7.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: GFC i PZ w Melo Radio. To tak, żebyście absolutnie nie zagłuszali swoich myśli. Jak macie jakieś takie mega fajne na temat tego, co można zrobić, żeby było chłodniej, żeby się schłodzić i żeby poczuć, że jest wam trochę zimniej, to czekamy na wasze głosówki, bo fajny Melo Merch też czeka. Na meloradio.pl można wbijać i nagrywać. Tam zielona słuchawka na samym dole. A za chwilę to gorąco się zrobi, bo Lucky Lee w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa z rusztu 500 gramów, tylko 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu, tylko 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów

0: zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.

0: Podkręcamy tempo, a to Pryska w Meloradiu. Od czego robi się wam zimniej?
1: Jak wiadomo, najzimniej robi się wtedy, kiedy ma przyjść teściowa, aż mrozi.
0: A u niektórych dopiero wtedy to się robi gorąco. A ty?
2: Mi osobiście w takich temperaturach bardzo pomaga noszenie pornoramki.
0: Czekajcie, trzeba to wyjaśnić. To taka siateczkowa koszulka, nie, Daria? Bez rękawów, gdyby ktoś pytał. A u ciebie?
3: Mnie bardzo często zmraża, gdy po dosyć hucznym weekendzie sprawdzę stan konta.
0: A to znamy i rozumiemy. No, ale mamy szybką kasę dla was, także spokojnie. Będzie szansa stan konta odpowiednio uzupełnić w Meloradiu. W końcu 200 będą też i dziś do zgarnięcia dla was. Milki i David Guetta już teraz. Tak podkręcamy tempo już za 17 minut. 8 rano w Melo.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo w czwartek od samego rana, już za 8 minut 8, a za chwilę będą newsy.
1: A w tych newsach dowiecie się, co najlepiej sprawić komuś w ślubnym prezencie.
0: No, to się wam może przydać w sezonie.
2: A już o 8 zagramy
0: Andy Dust i Zakaria w Melo Radio.

0: Tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
2: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
2: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Zapraszam do stanowiska.
18: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
17: Pani Ania jest na urlopie.
18: Czyli niczego nie załatwię.
17: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
18: Uff, no i to jest zmiana.
19: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
20: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
21: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Traffic.
22: Od poniedziałku kierowców w Toruniu czekają kolejne utrudnienia związane z modernizacją torowiska przy rondzie honorowych dawców krwi. Zamknięty zostanie przejazd od ulicy Ligi Polskiej w kierunku osiedla Kaszczorek. Wyznaczono objazd ulicą Konstytucji 3 Maja.

0: Погода. W Toruniu będzie dziś bardzo gorąco. Termometry w stolicy Kujawsko-Pomorskiego wskażą dziś więcej niż 30 stopni. A według synoptyków upalnie będzie też przez kolejnych kilka dni. Temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza prognozowane są co najmniej do poniedziałku. Dobrze więc pamiętać o regularnym nawadnianiu, zakrywaniu głowy i przebywaniu w miarę możliwości w cieniu.
1: Już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dużo mówił w mediach, w prokuraturze nie powiedział nic. Powołał się na brak pełnomocnika. Mowa o doktorze Emilu Jędrzejewskim, który formułował wcześniej zarzuty o śmierci pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczym podał tylko dane dwojga pacjentów. Dowodów na razie brak, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: Nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
2: Lekarz, od którego afera się zaczęła, zapowiedział wytoczenie procesu o zniesławienie. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze kraju twierdzą, że zginęły co najmniej 32 osoby. Na koniec o tym, co według Polaków jest najlepszym ślubnym prezentem. Prawie 3/4 ankietowanych odpowiedziało, że gotówka. Tak wynika z badania UC Research, ślubne prezenty Polaków.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Jak to dobrze, że już ósma. Dlaczego? No, dlatego, że za chwilę wszyscy dowiedzą się, że jesteście gotowi na wszystko, ale wcześniej wam zagramy. Andy Dust w Melo, podkręcamy tempo. Bartek, Marcin i Daria. Siema, hej!

Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. W czwartek jest 11 minut po godzinie 8 i to teraz przed wami jest szansa, żebyście wykazali się i udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Nasza zabawa startuje za chwilę. Do zgarnięcia skiety i Melo Torba. Czekamy na was, na dwie osoby. 321-321-777. To jest numer do Melo. Korzystajcie, dzwońcie do nas już teraz, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, a czujecie, że dzisiaj jest wasz dzień. To czekamy na was. 321-321-777. Zaczynamy już za chwilę. Melomer czeka. Torba i skiety mogą być wasze. A to Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Bambi, jak Leosia w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siemanko, Kordian. Cześć, Kordian.
2: Siemaneczko.
0: Teraz w pracy, tak brzmi facet w pracy. Siemaneczko, a później to relaksik jakiś w ogrodzie się zapowiada. Fajnie masz.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak trzeba korzystać z pogody.
0: Zazdro. Mikołaj, cześć.
3: Siema.
0: Siema. Mikołaj, co robisz?
3: Jadę autem.
0: A gdzie jedziesz?
3: W górę.
0: A z kim jedziesz w te góry?
3: Jadę z dziewczyną.
0: A ty się cieszysz w ogóle, że z nią jedziesz? Czy cię zmusiła?
3: Wiadomo,
4: że... Czekajcie, no dajcie się wypowiedzieć Mikołajowi, Daria, ty to zaraz, że coś... No.
0: Mikołaj, powiedz, że się cieszysz. Żebyś nie miał przechlapane w tych górach, powiedz, bo dziewczyna pewnie słucha, nie? Jakoś tak zabrzmiałeś mało przekonywująco, no ale robiłem co mogłem, żeby ci pomóc, no. Dobra, słuchajcie, uwaga, zabawa gotowi na wszystko. Ale będzie się działo, coś czuję.
1: Gotowi na wszystko.
0: Najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. Mikołaj, trochę przycisz radio na chwilę, tak żebyś dobrze słyszał nas w telefonie, dobra? Uwaga, za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Zaczynamy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Dzisiaj jest Dzień Marynarza, więc pytamy. Jeden węzeł marynarski to duży supeł czy jednostka prędkości?
2: Kordian.
0: A kto pierwszy? Kordian?
5: Kordian.
2: Odpowiedź pierwsza.
0: Odpowiedź pierwsza, czyli duży supeł.
4: Nie! Mikołaj! Mikołaj, ja wiem, ty czekałeś po prostu na ten moment, jak się odpalił. Mikołaj,
6: źle! Co tu się dzieje?
0: Wow. Co się stanęło, no? Mikołaj, wiedziałeś?
3: Tak.
0: Tak, ale nie, Mikołaj znowu wrócił do trybu, tak na stand-by'u trochę, nie? Mikołaj, to dobrze, że wiedziałeś, ale byłeś drugi, niestety. To jednostka prędkości. Mamy jeszcze jedno pytanie, uwaga. Z kim dzisiaj polscy siatkarze zmierzą się w Lidze Narodów z Argentyną czy z Turcją?
5: Mikołaj.
0: Mikołaj. Mikołaj?
3: Mikołaj. Mikołaj.
0: Turcją. Powiedz to głośniej, Mikołaj. Dobrze! Yeah! Brawo!
4: Słuchajcie, ja mam wrażenie, że jego dziewczyna albo szczypała, albo tak wiesz, łokciem, nie? Że tak. No.
0: Dobrze, brawo! Mikołaj, jeden brawo, punkt brawo. Na twoim koncie. Dla Mikołaja mamy w takim razie Melo torbę. Kordian, nie przejmuj się, dla ciebie Melo merch też pakujemy, wysyłamy. Cieszcie się tym dniem. Mikołaj, ciesz się tą wyprawą w góry z dziewczyną. Pozdrawiamy.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls, black and white.

0: Bieber Exa, David Guetta, Set Girls w Melo Radio. To już prawie w pół do dziewiątej. Jak was jakieś delikatne zwątpienie dopada właśnie teraz? Jak sobie myślicie, że nie dacie rady, że sobie nie poradzicie, to weźcie się w ogóle, nie martwcie. No, po prostu sobie przypomnijcie, że kiedyś to bez AI pisaliście wypracowania na cztery kartki, tak totalnie z głowy, bez sztucznej inteligencji. A jak zrobiło się błąd, to trzeba było jeszcze raz pisać, nie? No i daliście radę. Dzisiaj też dacie radę. Niektórzy to dzisiaj coś zrobią takiego po raz ostatni, na przykład ostatni raz pójdą do szkoły. No bo jutro to już wiecie, tak, po świadectwa tylko. Za chwilę Sigma, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Nobody to love w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kto zwalcza ból?
13: Fundary!
12: Kto?
13: Fundary!
12: Fundary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

Koziółek przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

Blazy Kisses w Meloradio. Dwa słowa, które kojarzą się bardzo pozytywnie. Na przykład wakacje, na przykład lato. Można jeszcze dorzucić weekend. Też przecież już niedługo. Jutro o tej porze będziemy o tym myśleć bardzo mocno. A producenci przekąsek, słuchajcie, to myślą o tym, żeby wymyśleć jakieś nowe, zaskakujące smaki. No i podobno eksperymentują w tym kierunku i ścigają się na najbardziej zaskakującą przekąskę. Co jeszcze można wymyśleć? Pojęcia nie mam, ale wiem, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu, w którym chipsy smakują wszystkim poza ziemniakami.

0: Najlepsze drop-nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fire Fire, a to czwartek, 25 dzień czerwca mamy dzisiaj. Już za 9 minut 9. A my tak podkręcamy tempo dzisiaj dla was od samego rana.
1: A już o 9 zagramy
0: Accent i Don't Leave, Kylie w Melo. Za chwilę w Meloradiu także newsy i prognoza pogody.

0: 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
8: Kolejna część drogi wojewódzkiej 258 pod Toruniem zostanie przebudowana. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy podpisał umowę na modernizację ponad 2-kilometrowego odcinka między Dzikowem a Silnem w gminie Obrowo. To kontynuacja wcześniejszych prac na tej trasie.

0: Погода.
1: Uwaga, nadciąga fala upałów. W Toruniu od czwartku temperatura będzie szybko rosnąć, a kulminacja przypadnie na niedzielę. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą wskazać 34 stopnie. Służby miejskie apelują o rozwagę oraz unikanie długiego przebywania na słońcu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ono cały czas jest w normie. Wiatr także ma być umiarkowany.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Pożar składowiska odpadów w Chorzowie jest już opanowany. Wczoraj zapaliła się tam wielka pryzma śmieci. Kłęby dymu unosiły się nad miastem, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
4: Są te śmieci luźno składowane na powierzchni około 1000 m2. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
3: Trwa dogaszanie składowiska. Zakończyła się faza zasadnicza w grupach A, B i C na Mundialu. Z grupy A wyszły Meksyk i RPA, z grupy B awansowały trzy drużyny: Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. W grupie C Brazylia awansowała z pierwszego miejsca, z drugiego Maroko, Szkocja jest trzecia. Wczoraj był najgorętszy czerwcowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Termometry pokazały 35,7 stopnia. Poprzedni rekord, niższy o zaledwie 1/10, utrzymywał się przez pół wieku.

Wy też dzisiaj od samego rana idziecie na mocny rekord. Już sporo za wami, a jeszcze tyle fajnych rzeczy na was czeka. Całkiem niezły ten czwartek, podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin i Daria, cześć, jest dziewiąta. Inni gadają, a my już gramy.

Ciao, she called my name. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, a dzisiaj dzień marynarza. No to co, razem sobie płyniemy przez ten czwartek. Jak tam na razie u was? Może spokojnie, czy trochę buja? No, o tej porze wszystko się może wydarzyć. 12 minut po 9. Za chwilę kilka podpowiedzi z netu, co robić w takie upały, żeby było trochę chłodniej.

0: Gromy, Set Me Your Love, Meloradio, 19 minut po godzinie 9. Dzisiaj sporo podpowiedzi mieliście dla nas, co robić, żeby chłodniej było, to my też wam podpowiemy, a konkretniej to internet podpowie, nie, Daria? Bo jak nie wiemy, dzisiaj to AI i internet i czasy takie, że można nawet AI-a zapytać, co zrobić, żeby było zimno. A już jak AI odpowie, słuchajcie, w internecie można znaleźć, znalazłem instrukcję tego, jak zrobić przeciąg. Zobacz, ja ci powiem, trzeba otworzyć okno po jednej stronie mieszkania i potem drugie po drugiej. Będzie
1: nie, no brawo, wiedziałaś? Waldek, naprawdę, teraz rozwaliłeś mi głowę, ale był trend w internecie, Amerykanie robili, nagle odkryli, że można wietrzyć mieszkanie i byli w szoku, wow, jakie świeże powietrze, a my to w Polsce już robimy x lat.
0: No, a oni wpadli na to. No, i jeszcze tutaj podpowiedzi od AI-a, żeby nie wpuszczać ciepłego powietrza w ciągu dnia. No, ciekawe. Bardzo to dobre. Jak to do domu wejść na przykład, nie? Żeby nie wpuścić żadnego ciepłego powietrza w środku lata.
1: Mm-hmm.
0: Jeszcze AI radzi, żeby postawić wentylator i miskę z lodem.
1: To o, to jest taka bieda wersja trochę, ale jakby jest cool chyba.
0: Czepiasz się, no, ale okej, przechodzi. Letni prysznic od czasu do czasu można sobie wziąć, ale taki nie za zimny, bo to nie za dobrze będzie. Ale najbardziej
1: tak źle,
0: mi się
1: tak
0: podoba.
1: Niedobrze.
0: No, dwie rzeczy. Ogranicz emisję ciepła, czyli tak, nie korzystać z kuchenki, piekarnika i w ogóle najlepiej to się za bardzo tam nie ruszać, nie? Żeby ciepła nie emitować. I uwaga, ostatnie to ci się spodoba. Zawsze można szukać ochłody poza domem w jakichś klimatyzowanych miejscach. I na przykład dla ciebie podpowiedź, galerie handlowe.
1: Jej, to idę dzisiaj.

0: Radio Toruń.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. Kto ją?

0: Fuka Jedywka i chce więcej. Ja wiem, że wy chcecie jeszcze więcej lata i wakacji, nie mogliście się ich doczekać, a to już jutro początek. Coraz bliżej też Sunrise Festival, też czekamy razem z wami i razem z wami bawimy się w Kołobrzegu. Zagrają Rehab, Afrojack, Paul Van Dyke i Axwell. Jak chcecie tam być, to coś możemy zadziałać, bo bilety na Sunrise Festival dla was do zgarnięcia będą w Melo Radio. Bądźcie czujni, słuchajcie uważnie, a jutro na naszej antenie po 21:00 Sunrise on Air.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Toruń.

0: To promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena

Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: O reklamie.

0: All We Got Ray Dalton w Melo Radio. Mamy to wszystko, czego potrzebujecie tuż przed startem wakacji, czyli dużo energetycznej muzy. No i szybką kasę do wyjęcia od Melo Radio dzisiaj. 200 czekają na was, a my czekamy na wasze pomysły. Na co pójdą te pieniądze? Kinga, co byś zrobiła? Na co pójdą pieniądze i szybka kasa?
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, zyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: A, rozumiem, no ale dobrze, że fajne wspomnienia zostały jak najbardziej. Czekamy na was i na wasze pomysły, na co wydacie szybką kasę od Melo. Na meloradio.pl można zgłaszać swoje odjechane pomysły.

0: Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Słuchajcie, bo ustaliliśmy, że Daria to bierze łyk kawy, a Adi zdecydowanie kawy łyk.
1: Ja biorę kawy łyk.
0: Siemanko.
2: No i ty masz szczelność pruć się do mnie, jak ja coś źle powiem. Tymczasem Adrian, kawyłyk.
1: Przepraszam, bo ja brałem kawyłyk teraz i w ogóle kawyłyk jest spoko. I uważajcie na fawkulce też, bo one są strasznie agresywne. Niebezpiecznie bardzo.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio.
0: No co, kawyłyk i działajcie.
1: No kawyłyk.
2: Spływeczka, Adrian, spływaj.
4: Patrz, jak się przykła na mnie.
0: No tak zawsze, spokojnie, przejdź jej. Do południa.
1: Kawyłyk.

0: táto promocia. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów, ty tu mi właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu

0: 20. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Trafik.
8: Przy dworcu Toruń Główny wprowadzono nową organizację ruchu i wyznaczono 30 ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Znajdują się one na drodze prowadzącej do głównego wejścia na stację. To spora zmiana, bo przez wiele lat ten odcinek był objęty ograniczeniami w ruchu. Co ważne, korzystanie z miejsc jest bezpłatne. Przed nami gorące dni. Od czwartku do soboty temperatura w Toruniu będzie stopniowo rosnąć i przekroczy 30 stopni Celsjusza. Kulminacja upałów przypadnie na niedzielę, kiedy termometry wskażą około 34 stopnie w cieniu. Ochłodzenie prognozowane jest na poniedziałek. Specjaliści ostrzegają, że wysokie temperatury zwiększają ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu.
7: To są newsy Meloradia Toruń.
8: Kamil Bekier. Toruńska karta miejska JO stale zyskuje na popularności. Korzysta z niej już ponad 55 tysięcy mieszkańców. Urzędnicy przypominają też o sprawdzeniu ważności statusu mieszkańca, który daje najkorzystniejsze ceny biletów w komunikacji miejskiej. Młodzi torunianie rozmawiali z prezydentem o przyszłości miasta. W toruńskim laboratorium miejskim odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Totalny Toruński Hyde Park. Tematem była edukacja, rynek pracy, rozwój zawodowy oraz aktywność społeczna. Na koniec przypominam, że rusza najbardziej niepokorny festiwal filmowy w Polsce. W sobotę odbędzie się gala otwarcia tegorocznej odsłony Bella Toffee Fest. W trakcie imprezy nagrody odbiorą m.in. Bogusław Linda, Łukasz Simlat czy Agata Kulesza. Na kinomanów czekać będzie mnóstwo atrakcji.
9: Myślę, że możemy być dumni jako zespół, że udało nam się zgromadzić tak szerokie spektrum zarówno produkcji filmowych, jak i gości.
8: Mówiła dyrektorka festiwalu Kawka Jaworska. Impreza odbywa się po raz 24.
10: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców: przed wysłaniem dzieci na wakacyjne wyjazdy sprawdźcie na stronie resortu organizatorów kolonii i obozów, mówi śląska kurator oświaty Aleksandra Dyla.
12: Oczywiście jak co roku kuratorium oświaty i pracownicy kuratorium oświaty będą kontrolować te wypoczynki losowo. To jest około 25% wypoczynków zgłoszonych do kuratorium oświaty.
11: Baza wypoczynku dla dzieci jest dostępna na stronie wypoczynek.men.gov.pl. Fala upałów, która przetacza się przez Europę, przekroczyła dotychczasowe prognozy, tak twierdzą klimatolodzy ONZ. Wczoraj blisko 100 milionów Europejczyków doświadczyło temperatur powyżej 35 stopni. Dostaną po 10 tysięcy dolarów za udział w igrzyskach. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował o otwarciu specjalnego funduszu. Jako pierwsi skorzystają ci, którzy tego roku brali udział w zimowej edycji igrzysk.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: A jeżeli wy potrzebujecie szybkiej kasy, tak jak ci państwo po igrzyskach, to nie mamy 10 tysięcy dolarów, ale mamy 200, a nawet pół tysiąca złotych. Meloradio.pl, wbijajcie. Ja jestem Adi i mówię wszystkim siemano! Boty Tokal Farben, od tego zaczynamy. Będzie też w tej godzinie David Guetta i Run Run River.

0: Nie no, bez kitu, ja nie wiem dlaczego, ale ja totalnie czuję klimat świąt przez tę piosenkę. Panie Geta, jeżeli będziemy mieli okazję o tym porozmawiać, to ja o to zapytam. Run, Run, River, Angels Above Me, David Geta, Alok i Stick Figure w Melo Radio. 13 minut po 10. Słuchajcie, no bo robi się już coraz cieplej, robi się gorąco, wakacje, te sprawy czujecie. I tak się zastanawiam, co można powiedzieć do drugiej osoby, kiedy jest gorąco? Trochę z żartem, trochę z przekąsem? Ja bym powiedział, ale lampa dzisiaj, co? A co wy byście powiedzieli? Czekam na głosówki na WhatsAppie Melo Radio, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, rozgrzejmy się trochę, bo przecież na dworze zimno.
1: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: iba Michalov v Melo Rádiu. Mam trochę nietypową sytuację. No bo mamy biuro w biuro naprzeciwko przez okno i właśnie patrzymy na siebie z panem i nie wiem, co powiedzieć. Powiem dzień dobry, kłaniam się. Dobra, nieważne. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze Axwell Ingrosso, More Than You Know. No i Axwell Ingrosso kłaniają się zarówno na Tomorrowland, jak i Sunrise Festival. A ich More Than You Know jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nie wszystko zależy od nas.
15: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
16: Co się zmieniło?
15: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
17: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Britney Spears, Womanizer. No dawno nie było. Tak pomyślałem sobie, że zagram. Bo sam lubię wiebrzyby też. I tak gra Melo Radio, 20 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, pogadajmy teraz bardzo poważnie o plusach pojechania na potężną, muzyczną imprezę, taką jaką jest na przykład Sunrise Festival. Słuchajcie, po pierwsze, no to macie muzę na żywo i dzięki temu już czujecie się super, bo usłyszycie coś zupełnie inaczej, mogą być inne aranżacje, więc w ogóle sztos totalnie. Odrywacie się od roboty, wiecie, smartfon na chwilę gdzieś tam musi być w kieszeni, więc jest ekstra, skupiacie się wyłącznie na tym, co się dzieje na scenie. Soldo, piękni ludzie dookoła, a czasami możecie też odkryć coś z przypadku muzycznego i po prostu doskonale się przy tym bawić. I tak będzie na tegorocznym Sunrise Festival, jeżeli tylko macie ochotę się tam wybrać, słuchajcie Meloradia po godzinie 18, bo wtedy szansa na wloty.

0: Bledka, tańcz i 10 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, będzie o tym, czy jest taniej, czy jest drożej.
0: No ja bym wolał, w czym, co?
1: W sklepach.
0: W sklepach, to ja wolę, żeby było taniej.
1: Ja też bym tak chciał.
0: Trzymajmy za to mocno kciuki, no. Afirmujmy, w sklepach będzie tanio.
2: A już o 11 zagramy
0: BB Rexa, Faithless i New Religion w Melo Radio. Wspaniała dziewczyna, niesamowity głos i genialna osobowość. No i wzięła się za klasyk. Zagramy go o 11.

0: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa z rusztu 500 gramów, tylko 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu, tylko 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Dziś w Toruniu będzie upalnie i słonecznie. Od czwartku temperatury będą rosnąć i przekroczą 30 stopni. Najgoręcej będzie jednak w niedzielę. Termometry wskażą około 34 stopnie Celsjusza w cieniu. Ochłodzenie ma nadejść dopiero w poniedziałek, gdy temperatura spadnie do około 24 stopni. Służby ostrzegają przed ryzykiem przegrzania organizmu. Bądźcie ostrożni.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
7: Kamil Bakier. Z toruńskiego szlaku aniołów zniknął anioł-wędrowiec Neucjusz. Rzeźba padła ofiarą wandalizmu, a sprawca został już ustalony przez policję. Straty oszacowano na około 2000 zł. Zmieniamy temat. Nadchodzące upały mogą być wyjątkowo groźne dla seniorów. Przypomnę, w niedzielę temperatura sięgnie nawet 35 stopni. Z wiekiem organizm gorzej reguluje temperaturę, a przyjmowane leki mogą zwiększać ryzyko odwodnienia oraz przegrzania. Podczas upałów wielu z nas szuka też ochłody nad wodą. Warto jednak podchodzić do tego rozsądnie, szczególnie gdy są z nami dzieci.
8: Mama mnie nie każe iść na głęboką wodę. Nie wolno się zbliżyć do wirów, iść za daleko, bo tam można się utopić.
9: Moja mama mnie ostrzega, żeby pływać blisko brzegu, albo jak się ma coś nadmuchiwanego, na przykład rękawki, to żeby to można, ale nie za daleko.
7: Upały w Toruniu i regionie potrwają do poniedziałku.
10: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Rozgrzane auto to śmiertelna pułapka. Zostawienie w nim dziecka czy zwierzęcia kończy się tragicznie. We wnętrzu samochodu temperatura może wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt stopni. Jeśli wydaje nam się, że uchylone szyby pomogą, jesteśmy w błędzie, podkreśla Joanna Prasnowska z Łódzkiej Straży Miejskiej.
12: To jest skrajna nieodpowiedzialność rodziców i opiekunów, którzy pozostawiają dziecko w samochodzie. Nie wolno tak robić.
11: Służby apelują, by jeśli widzimy taką sytuację, nie być obojętnym i zawsze reagować. Tylko uzgodniona z Iranem trasa przez Ormus jest bezpieczna. Ostrzega o tym irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Na alternatywnych trasach nie będzie bezpiecznie. W maju koszt zakupu podstawowych produktów spadł w Polsce o 1,3%. To w porównaniu do kwietnia, tak wynika z raportu ASM-SFA.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Siemano, jest 11 na zegarach. Kto jeszcze nie zrobił kawy, to akurat będę szedł do kuchni. To dajcie zaś na WhatsAppie, jakie zamówienia. Pojedynczy Americano dla kogoś, tak? Spoko.
11: Ja poproszę lody w pucharku.
10: Da się zrobić. Bibi Rexa, Faithless New Religion. Ja jestem Adi i zapraszam.

wkręca się to tak dobrze, jak domówka w kuchni, a wtedy w zasadzie nie wiem jak to jest, ale zawsze domówki w kuchni okazują się najlepsze. Najlepsze ploty przy okazji. A skoro gadamy o Debauza i Magnetic, to daję info, że możecie bardzo śmiało zagłosować na najnowszą propozycję od Debauza. Nazywa się I Wanna i też jest mega fajna, wakacyjna. Myślę, że będzie ta piosenka z nami zdecydowanie dłużej, bo no tak została stworzona, że po prostu do letniego chilloutu pasuje perfekto. Nazwać tę piosenkę letniaczkiem to byłaby trochę obraza, ale myślę, że jest naprawdę mega ambitna, to po pierwsze, a po drugie no mega się wkręca, jest po prostu świetna. A ciekawy jestem, czy to pamiętacie. Aaron Chupa, Little Sisnora i Llama in my living room. Jeżeli jakimś cudem w waszym salonie jest Llama, to albo wam się udało melo, albo pogadajcie z kimś.

0: musicie w wolnej chwili poprosić Mikołaja Kujawińskiego, żeby wam to zarapował, nie wiem, w sumie zaśpiewał, powiedzmy. Urzel mówi tu The Soundmelo Radio, bardzo fajna nuta, która jest, śmiało można powiedzieć, że też mega wiralogenna. No i co najważniejsze, to usłyszycie ją na tegorocznym Sunrise Festival i jeżeli chcecie tam być razem z nami, no i z Urzelem, czyli sympatyczną mordeczką, która git numery wam zagra, no to słuchajcie Melo Radia dzisiaj po 18, bo szansa na to, że traficie na wloty jest bardzo duża. A w tej godzinie jeszcze DJ Remo, Tymek i Sofia Loren.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Super weekend z znajomymi, Grillex i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: 4,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Castąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Podobno wcale nie było łatwo nagrać tę nutę, bo tutaj pojawił się temat odległości, zmiany czasu, w ogóle innego czasu, bo jedna osoba, która nagrywała, była w Polsce, druga w Stanach. No ale się udało. DJ Remo, Tymek i Sofia Loren w Meloradio, dlatego 3 AM właśnie. 18 minut do 12. Wszyscy lubimy pieniądze, chociaż nie wypada o nich mówić, to pozwólcie, że ja to zrobię w imieniu wszystkich Polek i Polaków. Pogadajmy o pieniądzach. 200, a nawet 500 złotych do wydania na co tylko chcecie, jak chcecie, a to dzięki szybkiej kasie od Meloradia. No i tak się składa, że niektórzy już wygrywają, a na co by to wydali?
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Czasami tak się zdarza, ale właśnie od tego jest szybka kasa, żeby się ratować. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, na co byście to wydali.

0: Nicholas Trips Hard to Humble, to jest Melo Radio, a ja jestem tym numerem. Powiedzieć, że oczarowane, to nic nie powiedzieć, to jest totalny sztos. A ze mną Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, jestem.
0: Co tam masz?
1: Będzie między innymi o karcie turysty, którą można mieć w Zakopanem, a z nią zaoszczędzić sporo pieniędzy, bo podobno jakieś rabaty są czy coś.
0: No i to mi się podoba, o to chodzi.
2: A już o 12 zagramy.
0: To co będzie na Tomorrowland, czyli Save My Love od Kygo. No i tu gościnnie Khalid i Griffin. Przyznacie, że brzmi to naprawdę pięknie i mega się jaram, że zaczniemy tym godzinę 12. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
0: Po reklamie. Pogoda.
4: Nadchodzą wysokie temperatury. Już dziś na termometrach w Toruniu zobaczymy 30 stopni. Lekarze zwracają uwagę, że osoby starsze są szczególnie narażone na skutki wysokich temperatur. Wpływ mają nie tylko naturalne zmiany w organizmie, ale też przyjmowane leki, które mogą zaburzać gospodarkę wodną i pracę układu krążenia. Bądźcie uważni.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
5: Kamil Bekier. Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi specjalne połączenia kolejowe. Na Hel i do Kołobrzegu dojedziemy z Bydgoszczy, z Torunia wybierzemy się w Bory Tucholskie. Połączenia Latarnik, Rybitwa i Borsuk zostaną uruchomione w sobotę. Jak jest lato, nie może zabraknąć upałów. Wysokie temperatury najbardziej dadzą się we znaki w weekend. Władze i służby apelują o ostrożność oraz unikanie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17. Szczególnie ważne jest dbanie o nawodnienie organizmu. Miejmy nadzieję, że pogoda nie przestraszy uczestników 24. edycji festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
6: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym. W związku z tym, że kino plenerowe nie jest z gumy, powiększyliśmy je dodatkową lokalizacją w tym roku. Będzie przestrzeń Muzeum Etnograficznego.
5: Mówiła producentka Bella Toffee Fest Dorota Płoska-Grzybowska. Gala otwarcia imprezy już w sobotę w Jordankach.
7: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Premierzy Polski i Ukrainy przemawiali w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Donald Tusk powiedział podczas spotkania, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, wzajemnym szacunku i rozumieniu historii. Julia Sfyrydenko z kolei podziękowała Polakom za okazaną Ukraińcom pomoc. Teraz Jelenia Góra. Trzej mężczyźni zostali oskarżeni o kradzież amerykańskiej amunicji artyleryjskiej. Doszło do tej kradzieży na stacji kolejowej w Węglińcu. Kiedy zorientowali się, co ukradli, porzucili łup w stawie. Nawet kilkaset złotych można zaoszczędzić w Zakopanem. To przy kilkudniowym pobycie dzięki karcie turysty. Jej posiadacze mogą korzystać z rabatów. Jak taką kartę otrzymać? O tym burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
9: Kartę turysty może dostać każdy, kto opłaci opłatę miejscową, która jest wyjątkowo niewielka, bo 2 złote za dobę.
8: Zakopiańska karta turysty zadebiutowała 1 maja.
10: Ale bym sobie w góry pojechał.
8: Ta muzyka cię natchnęła.
10: No totalnie!
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Siemanko, wybiła 12, Adi z tej strony. No to zaczynamy i mamy czwartek, czyli jesteśmy mega blisko piątku. Dopiero co by poniedziałek. Kaigo, Khaled i Griffin, Save My Love, od tego zaczynam. Siemano. Siemano.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, PZ For Money i Karnawał, czyli jedna z nowości od chłopaków, która naprawdę świetnie się przyjęła. No i też trzeba pochwalić Gibbsa, że w końcu udało się zgadać z PZ-em, który wiem, że jest mega zapracowany, ale też jest mega ambitnym facetem i jak się za coś bierze, to wychodzą naprawdę przemocarne cuda. Także pozdrowienia dla was, panowie, fajnie, że działacie. A to ciekawe jestem, czy jeszcze kojarzycie Still Into You, to Cyril, który też ma być na tegorocznym Tomorrowland, także się z nim zobaczymy. Gramy już teraz.

0: No Mixis Half Hour w remiksie, tak, podkręcamy tempo. Takich energetycznych, muzycznych propozycji będzie naprawdę jeszcze dużo, bo przed nami też kolejna postać, która będzie na Tomorrowland. Calvin Harris i jego Blessings, to razem z Clementine Douglas, to jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

Calvin Harris w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. No i to jest jeszcze takie małe, szybkie przypomnienie o tym, że warto by było coś zrobić, żeby sobie pomóc. Na przykład w wydaniu hajsu, na co tylko chcecie. I my ten hajs wam damy. 200, nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Jedynie o co poprosimy, to jakąś kreatywną odpowiedź na pytanie, na co chcecie to wydać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam wbijacie, tam piszecie, na co to ma pójść, a później my do was oddzwaniamy. I to wszystko. To tyle. No, to do dzieła.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Muszę powiedzieć wam, że naprawdę uwielbiam ten duet. No bo Bibi Rexa to jest naprawdę mega sympatyczna dziewczyna, już nie mówiąc o tym, jak niesamowity talent do tworzenia muzy rzeczywiście posiada.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Sam Feld, Vice i Hey Sun. No i tutaj ten piękny wokal, który słyszeliście, to oczywiście Aloe Black. A o 13:00 usłyszycie z kolei newsy Melo Radio, na które już teraz serdecznie zapraszam.
1: Melo Radio Toruń.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
18: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Dobre newsy o maksymalnych cenach paliw. Jutro benzyny będą tańsze. Za 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95, a za 98 6,65. Diesel będzie droższy 6,12. Prawie cała Polska w pogodowych alertach, bo będzie upalnie. Dbajmy o siebie, mówi ratownik medyczny Piotr Łazicki.
3: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się. Ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
2: W ten weekend nawet ponad 40 stopni. A co robić podczas upałów? Oczywiście pić wodę, ale nie tylko, bo jeszcze lepiej nawadniają mleko i sok pomarańczowy. Unikajmy za to słodkich napojów gazowanych.
1: No, także sok pomarańczowy, nie dość, że zdrowy, to jeszcze witamina C.
2: Ale mleko?
1: Ja mleko lubię. Wiesz, takie z lodówki na upał? Moim zdaniem stosik pomysł. No, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, to my już gramy. Zgodnie z zapowiedzią będzie Sam Felt, Vice i magiczny Alu Black. Fantastyczny wokal. Hej San, od tego zaczynamy. Adi po tej stronie. Siemanko.

Modelki wodarskiej, lubię cię jak lato, tak, podkręcamy tempo. A ja przypominam odnośnie tego lata, że faktycznie wakacje dają o sobie znać dosyć mocno, szczególnie na termometrach. Dzisiaj, no tak 30 stopni, niby spoko, niby lajcik, jutro 31 i sobota, niedziela, poniedziałek, 35. No i to jest całkiem sporo, dlatego uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, miejcie jakąś czapkę, coś takiego w razie czego, ubierajcie się lekko i tak, żeby to było, że tak powiem, wietrzne. No i dbajcie o siebie. Ale generalnie fajnie, że lato przyszło. Hot Right Now, DJ Fresh i Rita Ora, to tak w temacie.

0: Jak coś wam, nie wiem, pójdzie nie tak albo coś przeskrobiecie, to potem powiedzcie tak: sorry papi, albo sorry mordo. Będzie kolejna odsłona. Topic Becky G w Meloradio. Słuchajcie, podejmij wyzwanie. Zabawa już za chwilę do zgarnięcia z kiety Meloradia. Jeżeli tylko macie ochotę, no to tak. Odblokowałem telefon i dzwonicie. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. 321-321-777. Zgłaszajcie się do Podejmij Wyzwanie. Skiety mogą być wasze.
1: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
2: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
3: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
1: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradiu.
2: Iga Dudziuk.
3: I Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Farm.
11: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
18: Co się zmieniło?
17: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
19: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
20: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Po reklamie.
16: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
18: Ten numer pachnie jak wakacje, a skoro te odpalamy w najbliższy piątek, to nie dziwne, że nie możecie się doczekać. Another i Talk to You to po raz kolejny wasz ulubiony numer 30 Meloradia. A jak będzie w tym tygodniu?
16: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
18: Konrad Traczyk, zapraszam.
16: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Lipek. Podejmij wyzwanie. No właśnie, a my podejmujemy wyzwanie i razem ze mną jest Robert. Siemanko, kochany, jak tam się masz?
1: Czułem bardzo dobrze, gorąco, ale od przodu.
0: No właśnie, o tym gorącu chciałem pogadać. Wiesz co, bo podejmij wyzwanie to jest zabawa, która polega na tym, że podejmujesz wyzwanie i jak ci się udaje to wyzwanie podjąć, no to masz skiety Meloradia, a jak nie, to coś innego z Molomerczu. No i a propos tego gorąca, chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Zdecydowanie.
0: Robert, wydajesz mi się bardzo sympatycznym i przystojnym gościem, dlatego mamy dla ciebie próbę o nazwie Zostań pogodynką, zostań pogodynkiem. I będziesz musiał nam opowiedzieć, jaka jest pogoda, albo jaka będzie też pogoda. I nie przejmuj się, bo ja ci ze wszystkim pomogę. Gotowy jesteś?
1: Tak, najbardziej.
0: No to stary, lecimy. Robert, to co z tą pogodą? Ile na termometrach?
1: Powiem tak, pogoda jaka jest, każdy widzi. Dziś mamy 31 stopni Celsjusza. Nie narzekajmy, bo jest wspaniała pogoda.
0: Tak.
1: Jest powietrze, jest słoneczko, jesteśmy my. Nieważne gdzie, ważne z kim. To jest ważne. Jutro podobnie, 32, ale czym będziemy się przejmować? Czy trzeba ubrać sandały? Czy trzeba ubrać spodeneczki? No hello! To jest coś pięknego.
0: No i
1: cieszmy się tym, co mamy.
0: No pewnie, a jeszcze byś powiedział w sobotę i w niedzielę ile stopni będzie, stary? Jak coś ci pomoże?
1: W sobotę będzie tylko 36. Nie przyjmujcie się, że będzie 36 w sobotę.
0: A
1: bo
0: nie,
1: w niedzielę
0: no...
1: mam dla was niespodziankę.
0: No.
1: Jest 38.
0: Jej!
1: No i to jest coś pięknego.
0: Stary.
1: Po to mamy jechać do ciepłych krajów.
0: No.
1: Polska jest cudowna.
0: Mamy...
1: Meloradio razem z nim. Jedziemy.
0: No i jedziemy, stary. Mamy tak naprawdę Hiszpanię i inne ciepłe kraje tutaj. Stary, gratuluję, skiety Meloradia są twoje. Świetnie sobie poradziłeś. Brawo!
1: Nie wiem, co powiedzieć, ale pogoda jest jedna. I Meloradio drugie.
0: No, słuchaj, ładnie powiedziałeś, ale brzmiało to naprawdę prosto z serca. Podejmij wyzwanie.

0: Moonlight, for the Alabama, ten w Melo Radio, 7 minut do 14.
1: Moonlight Shadow. A nie, to nie to.
0: Nie, o, no to. Stary. No i teraz pytanie, kto był pierwszy? Kaskada czy Maggie Rayleigh? A, takie żarty. Jestem stary i wiem, kto był, nieważne. Idę już za chwilę stąd, siemanko.
2: A już o 14 zagramy.
0: Talk to you, another. Adrian, bardzo się cieszę, że już stąd
3: właśnie idzie. Słyszę.
0: Dzięki. Chciałem tylko powiedzieć, że nie palę od 4 dni.
3: Yeah! Brawo!
0: Dzięki.
3: Mega opcja.
2: Autopromocja. Sunrise.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
6: Carrefour, w sumie
7: jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
23: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne, i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
2: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Władze Warszawy tłumaczą się z afery w szpitalu południowym. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski potwierdza, że były ordynator prawie rok temu zgłosił władzom szpitala nieprawidłowości, ale zgłoszenie nie zawierało faktów, które ostatnio przebiły się do mediów.
5: Nie zawierało ono żadnych informacji odnoszących się do zgonów. Nie wiem, dlaczego były ordynator czekał tyle miesięcy, aby odpowiedzieć o tym w wywiadzie internetowym.
4: Radni będą dziś głosować nad udzieleniem absolutorium Rafałowi Trzaskowskiemu. Ponad 100 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni. Głównie to mieszkańcy Francji i Niemiec. No i w Niemczech zostajemy, bo ostatnia noc była tam rekordowo ciepła. Na południowym zachodzie kraju odnotowano ponad 26 stopni.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Czas na story time.
3: Dawaj.
2: Że już?
3: No a kiedy? No time like the present.
2: W tej historii będę ja. Druga dziewczyna.
3: O.
2: Trzecia dziewczyna.
3: O, co to za historia?
2: I pierścionek.
3: Okej.
1: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
2: No dzień dobry, w czwartek jechałam dzisiaj autobusem i mam taki pierścień, który zahacza o wszystko, Mikołaj, świadkiem.
3: Tak, już zahaczył na przykład o siatkę z naszym jedzeniem dzisiaj.
2: Dokładnie, ale zahaczyłam też o włosy jakiejś dziewczyny w autobusie. Ona gadała przez telefon i było mi głupio ruszyć się, bo nie chciałam jej szarpnąć za te włosy.
3: Jak do tego doszło? Co, ty głaszczesz nieznajomych ludzi w autobusie, czy co?
2: Nie, machałam ręką, bo słuchałam muzyki, jakoś się za bardzo wczułam. No nieważne. Ona miała bujne włosy bardzo, takie loki piękne, no nieważne. No i tak uznałam, że pomacham tą ręką i spróbuję się wyplątać i chyba jej dziewczyna do mnie, ale czemu ty dotykasz moją dziewczynę po włosach? Ja mówię, to nie tak, ona po prostu mi się ten pierścionek wplątał. Wszystko się dobrze skończyło.
3: Niesamowite, ale w ogóle, wiesz, machanie ręką do muzyki w autobusie też jest trochę dziwne.
2: Mega się wczułam. Iga Mikołaj, siemanko.
1: Freak Fight.
2: A w naszym programie dzisiaj będą same przyjemności.
3: Tak, będziemy rozmawiać m.in. o GTA 6. Mamy nowe informacje, zbierzemy je i podsumujemy.
2: Porozmawiamy też o kobietach.
3: I będzie o Niemcach, moich ulubionych sąsiadach.
2: Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.

0: Ostatni most, słuchacie Freak Fightu, to Lanberry. Mhm. Zajrzałam do niej na Instagrama.
1: No i co u Lanberry słychać?
0: Stawiła, słuchajcie, taką storkę, że jest w studiu nagraniowym. Niby nic, ale o czymś to chyba świadczy jednak.
1: No, może będzie nowy track, albo może jakiś remix.
0: Teraz remiksy są bardzo popularne.
1: Na przykład ten.
0: Lubię go.
1: Zazwyczaj nie jestem fanem muzy z TikToka, ale ten numer...
0: Siedzi?
1: Siedzi.
0: Dracula, dajcie głośniej. Szybciej wam minie czas w pracy.

0: Bella Ciao, el profesor Użel. Użel wystąpi na Sunrise Festival, a również na Tomorrowland w Belgii. I to jest super.
1: Do Belgii to rzut kamieniem do Niemczech.
0: Niemcy. Co tam się stało?
1: No w Niemczech jest mała drama, ponieważ istnieje sobie takie kąpielisko, gdzie właściciel tego kąpieliska stwierdził, że jak ktoś nie mówi po Deutsche Sprache, no to nicht kąpiel, nie wykąpie się na tym kąpielisku.
0: Ale to z takich powodów bezpieczeństwa?
1: Tak, bo podobno była taka sytuacja, że jakieś małe dziecko bawiło się przy głębokiej wodzie, rodzice mieli to w ogóle w pompce, nie, on to musiał wyciągać, a potem się okazało, że oni właśnie nicht schießen i w ogóle nie zrozumieli regulaminu i on powiedział, że po prostu nie chce mieć kogoś na sumieniu.
0: Okej.
1: No i nastąpiło oburzenie, tak? Że o jak to, ksenofobia, bla, bla, bla. Ja też uważam, że w imię równości ktoś się tam powinien utopić.
0: Mikołaj, straszne to. Run, run, river.

0: Switch Disco, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja jestem taką gamerką casualową, natomiast lubię sobie popykać w gierki, a Mikołaj jest takim gamerem nerdem.
1: No tak kiedyś może bardziej niż teraz. Teraz nie mam aż tyle czasu, ile bym chciał, żeby grać w gry, ale jeżeli chodzi o GTA 6, to specjalnie dni wolne będą wzięte.
0: Ja i Mikołaj
1: żeby
0: od razu
1: ograć
0: mówimy.
1: Ten tytuł. Tak, tak. Zresztą mamy taki plan. Wiecie, jak już wyjdzie, to może razem sobie przejdziemy.
0: Nie zdradzaj.
1: W sensie,
0: nie
1: żeby
0: zdradzaj.
1: Razem, nie?
0: Ale tak czy inaczej znalazłam dosyć ciekawą tabelkę, bo już te ceny są oficjalne, ile ta część będzie kosztować.
1: Tak, tak,
0: jestem zaskoczona. Zaskoczona, naprawdę.
1: Ale negatywnie niestety.
0: Negatywnie. W Polsce 350 zł.
1: 350 zł i to jest w przeliczeniu na dolary 92 dolary 30 centów amerykańskich, czyli zapłacimy 13 dolarów więcej niż w Ameryce.
0: Straszne
1: za tę samą grę.
0: Jest.
1: A w ogóle też jest trochę przypał, bo okazało się, że wersja pudełkowa to będzie tak tylko w sumie z nazwy, bo w tym pudełku nie będzie płyty, tylko będzie kod, który sobie wpiszesz, żeby ściągnąć grę.
0: To
1: i niektóre
0: skandal.
1: Sklepy powiedziały, że to jest brak szacunku dla graczy i oni w ogóle nie będą tych fizycznych kopii sprzedawać. No bo to nie są fizyczne kopie tak naprawdę.
0: I co teraz? Jak zarobić na tę grę?
1: No trzeba pracować. 5,5 godziny przeciętny Polak musi pracować, żeby kupić sobie GTA 6.
0: Wow.
1: A ja chyba zgodnie z duchem gry ukradnę. Ale nie pudełkową wersję, bo tam nie ma płyty.
0: Galaxy, Kungs, tak podkręcamy.
1: Ja im zrobię dopiero GTA.
0: Ja cię nie będę odwiedzać w więzieniu, od razu mówię. Chyba, że jakieś widzenia ty byś chciał.
1: To taki żart, piractwo oczywiście jest nielegalne i nigdy tego nie róbcie, wink, wink.

0: Mikołaj, jak się wita Eben?
1: Halo?
0: Bardzo ładnie. A my w tej godzinie zdradzimy wam, co powinniście zabrać na ślub ziomków.
1: To mi się bardzo przyda, bo mój najlepszy przyjaciel właśnie się żeni na początku przyszłego roku i się zastanawiam, co zabrać ze sobą.
0: Swoją osobę.
1: No to znaczy, to na pewno wezmę, ale...
0: Wystarczy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Wielkie ceny. Od środy do niedzieli filet z piersi z kurczaka 19,99 zł za kilogram. Łopatka wieprzowa bez kości teraz w super cenie tylko 10,99 zł za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
4: Uwaga, super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł. Lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów. Również za 1499 zł. W zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące.
9: Mediamarkt.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Toruń.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix, Animals. Ten numer nadaje się na taki weselny klimat.
1: Można, ale to raczej gdzieś tam w nocy.
0: No tak, tak, tak. Wtedy się rozkręca prawdziwa impreza.
1: Tak. Wtedy wszystkie ciotki i wujkowie robią najlepszą imprezę po prostu.
0: Torebki.
1: Oni tańczą do samego rana.
0: Ale nim wesele, to najpierw trzeba dać prezent.
1: No właśnie, jaki prezent dać? Kiedyś dawało się jakieś sprzęty do gospodarstwa domowego, na przykład jakieś tam, wiesz, nie wiem, odkurzacz.
0: Masakra. Coś takiego.
1: Ale teraz 3/4 Polaków, 75% wskazuje, że najlepszym prezentem jest gotówka.
0: Moim zdaniem gotówka zawsze jest najlepszym prezentem.
1: No tak, no bo każdy sobie rozdysponuje jak uważa. Więc jeżeli potrzebujecie takiej gotówki, na przykład do koperty, meloradio.pl, szybka kasa czeka.

0: Fire.
1: Fire. Bardzo ładnie umiesz już tekst, tak? Podkręcamy tempo w Maloradiu.
2: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.
1: To jest kawałek, który kojarzy mi się z majówką.
0: O proszę.
1: I tak zagramy punktualnie o 15.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj już jutro po 22.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
11: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic.
13: Katastrofa awionetki w Warszawie. Samolot rozbił się i zapalił w pobliżu lotniska na Bemowie. Dwie osoby nie żyją. Coraz mniej polskich truskawek i są cały czas drogie. Za kilogram zapłacimy kilkanaście złotych. Winna jest pogoda, mówi pani Genofefa, sadowniczka z Rubelszczyzny.
14: No u mnie na przykład jest 17 zł kilogram.
15: Już taniej nie będzie.
16: Dlaczego?
14: No, przymrozek, sucho. Jeszcze jest pleś.
15: Choroba jest.
13: Nadal drogie są polskie maliny i czereśnie, a tanieją za to bób i fasola. Drogie będą też wakacyjne wyjazdy. Jak pisze Puls Biznesu, więcej zapłacimy w krajach południowej Europy. Największy wzrost cen odczują turyści wybierający Turcję, a najtańsza jest Bułgaria.
11: To fajnie, żeśmy sobie wyjazd do Turcji zaplanowali, nie?
12: Ale o co ci chodzi?
11: No nic, no trudno, szarpniemy się.
12: Oczywiście. Dla mnie się nie szarpniesz.

0: To jest jego droga. My Way, Calvin Harris w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: A im mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Zaraz wam udowodnimy tę prawdę.
0: Co, ty w służbach jakiś pracujesz, czy co?
1: Ale dlaczego?
0: No nie wiem, zabrzmiało jak groźba.
1: Nie, to faktycznie
0: im mniej
1: tak
0: wiesz, dłużej żyjesz. Mój ojciec tak mówił.
1: O.
0: No, dlatego chciałem więcej wiedzieć, nie? To takie sprytne było. Sam się uczyłem przez to.
1: Wow, genialne.

0: I was made. Wina i La Pedre w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. Trafiłam na bardzo interesujące statystyki. Większość kobiet nie lubi...
1: Ale taka zdecydowana większość.
0: Przyjaciółek swojego faceta. Natomiast większość mężczyzn lubi przyjaciółki swojej kobiety.
1: Albo udaje.
0: Myślisz?
1: No bo wiesz, jak na przykład ma jakąś taką przyjaciółkę, która jest trochę, jak to się mówi, prawda...
0: Loko?
1: Nienormalna. No to przecież nie powiesz swojej dziewczynie, weź, zostaw tę wariatkę, tylko mówisz, nie no, wiesz, ona jest spoko, nie, lubię.
0: A mi się wydaje, że po prostu lubi sobie popatrzeć na inne dziewczyny na przykład, o to chodzi w tej statystyce.
1: No na pewno, już, o.

0: Sobel, Francis, całe lato, tak podkręcamy tempo. A propos lata i wakacyjnych głupich przygód, zapraszamy.
1: Poznań pewnie ma nadzieję, że to nie będzie się działo przez całe lato.
0: Poznań to miasto doznań.
1: Tak, no i było niezłe doznanie ostatnio. Zacytuję może nagłówek.
0: Słucham.
1: Idiotyczne zachowanie młodzieży nad Wartą. O 4 nad ranem wrzucili do rzeki ławkę.
0: No ale to wiesz, trzeba wybaczyć, bo to młodzież, tak?
1: No właśnie, tylko się okazało, że wszyscy już mają skończone 18
0: Ile?
1: Lat. 18 już wszyscy z dowodami.
0: Wow.
1: Także jakbym zrozumiał, jakbym mieli jeszcze tak po 14-13. Ja ci się przyznam do czegoś, Iga, i wam wszystkim, drodzy tak? słuchacze też. Tak circa about 20 lat temu ja też z kolegami coś wrzuciłem do rzeki. Rzeka była Odra, ta rzecz to był fotel.
0: Ale czyj?
1: Niczyj, po prostu ktoś zostawił na wałach nad Odrą fotel.
0: Ale po co?
1: I stwierdziliśmy, że będzie mega zabawnie, jak wrzucimy ten fotel i on popłynie sobie do morza, nie? Więc jeżeli ktoś 20 lat temu miał fotel taki czerwony, welurowy, płynący po Odrze, to sorry.
0: Z nienawiści do foteli wychowany. Masakra. Głupie to było.
1: Ale zabawa była przednia.

0: Mucha jest w studiu radiowym.
1: Aha, myślałem, że tak się patrzysz na kamerę za twoimi plecami, że ktoś nas podgląda. Siemanko, technika.
0: Nie, to
1: wszystko
0: tylko mucha.
1: Wszystko tu gra. Jakaś. Poza tą muchą.
0: A propos much.
1: Jak to tu wleciało w ogóle?
0: Nie mam pojęcia, natomiast a propos much, wiem, gdzie najlepiej spędzić urlop.
1: A, jak to mówi klasyk Dobra, może nie będę mówił.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
12: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
13: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
14: O reklamie. Autopromocja.
15: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
14: Autopromocja.

0: Maloc, Bibi Rexa w Maloradiu. A my wiemy, gdzie najchętniej spędzamy urlopy.
1: Okazuje się, że Polska. Polska to jest miejsce, w którym ponad połowa Polaków planuje spędzić wakacje.
0: Oprócz tego, że jest piękna, to wydaje mi się, że chodzi o ceny.
1: No tak, chociaż przecież niby nad morzem drożej niż w Egipcie, czy nawet w Turcji, więc można się zastanowić. Natomiast ja szczerze powiem, że czekam na wakacje i czekam na wakacje w Warszawie przede wszystkim.
0: Bo będzie pusto?
1: Bo będzie pusto i nie będzie korków. To jest najwspanialszy okres w roku.
0: Masz rację. Chciałam zaprzeczyć, ale masz rację.

0: A tak ładnie nam gra Robin Schulz, Better Times w Meloradio. Podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Czyżby Doda się doigrała?
1: Ho, ho. Trzeba być bardzo ostrożnym, mówiąc takie słowa, Iga.
0: Ja tak. Tylko patrzę, co tam w newsach.
2: No w newsach będą ważne newsy. Tak, słuchajcie koniecznie.
0: Że o Dodzie.
3: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Feeling blue without you.

0: Toruniu.
1: Kamil Bakier. Zapraszam. Miłośnicy dwóch kółek spotkają się w sobotę na wakacyjnej rowerowej masie krytycznej w Toruniu. Start zaplanowano na godzinę 16 na rynku nowomiejskim. Trasa liczyć będzie blisko 16 km, a przejazd zakończy się na Barbarce. Przed nami też kolejne święto Jeziora Chełmżyńskiego w dniach 27 i 28 czerwca. Nad jeziorem nie zabraknie koncertów, sportowych emocji i rodzinnych atrakcji. W programie znalazły się m.in. rejsy żaglówkami, puszczanie wianków, zawody kajakowe oraz pokaz ognia. Teraz wybiegniemy trochę w przyszłość. Miłośnicy rękodzieła będą mieli swoje święto w Toruniu. 4 października w Centrum Targowym Park odbędą się pierwsze targi rzeczy handmade. Swoje wyroby zaprezentują twórcy i autorskie marki z całej Polski. Wśród stoisk nie zabraknie biżuterii, naturalnych kosmetyków czy oryginalnych dekoracji.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Samej artystce zarzucono pomocnictwo w udaremnianiu zaspokojenia wierzycieli. A teraz historia z gminy Piątek w województwie łódzkim. Kierowca, który śmiertelnie potrącił człowieka, najpierw uciekł, a potem sam zgłosił się na policję, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury.
5: Podejrzany wskazał, że nie wiedział, na co najechał i dopiero z mediów dowiedział się, że potrącony został człowiek. Mężczyzna miał nie zadzwonić na numer alarmowy z uwagi na to, że był w szoku.
4: Sąd zgodził się na 3-miesięczny areszt. Na koniec sprawdzimy, jaki prezent ślubny jest najbardziej właściwy. Ponad 74% Polaków uważa, że gotówka. Daleko w tyle są karty upominkowe, sprzęt domowy czy biżuteria.
2: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i będziemy pili.
3: Oj, dzisiaj to jest wyjątkowo potrzebne. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
2: Iga Mikołaj, siemanko, Beauty and the Beat, tak zaczynamy.

0: Była Kylie Minogue, teraz Third Life Out of My Head. Tak podkręcamy tempo i zaglądamy w światy celebrytów.
1: Tak jest. Will Smith i żona, czyli Jada Pinkett Smith, podobno znów są razem. Trzy lata temu jakoś tak ogłosili separację i miał być rozwód, ale chyba się
0: żona
1: rozmyśliła.
0: Aha, bo to ona go zostawiła?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to tak.
0: No właśnie, bo tam były takie plotki, że on żyje pod pantoflem, czy coś takiego.
1: No plotki. No wszyscy widzieliśmy na gali rozdania Oscarów. Myślę, że po ogłoszeniu takiego powrotu, to Chris Rock już, wiesz, tam gardę trzyma, nie? Ćwiczył uniki.
0: Boi się trochę, myślisz? Karnawał, Gips, PZ, For Money, a za chwilę pijemy. Dzisiaj będzie wakacyjnie.
1: Tak jest.
0: Szykujcie WhatsAppa Maloradia.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: 18 po 16. Daj łyka w Meloradiu. Jak co czwartek o tej porze.
1: Wreszcie, bo dzisiaj gorąco.
0: Pijemy.
1: Tak jest, tak jest. Nawadniamy się. Oczywiście pijemy bez procentów, ponieważ to wysusza nam organizm. I można udaru dostać w upały. Czytałem dzisiaj taki artykuł.
0: Niezalecane. Wy zgadujecie, my pijemy, damy wam 3 podpowiedzi, a wasze odpowiedzi prosimy na WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Proszę, pij pierwszy, bo jesteś starszy.
1: Na zdrowie.
0: A siorbni.
1: Tak nieelegancko, ale dobra. Przepraszam wszystkich. No więc tak. Słodki, ale nie za słodki.
0: Teraz ja. Zimny.
1: No i owocowy.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to czekamy na wasze odpowiedzi. Najchętniej przyjmiemy głosówkę.
1: Tak, ale odpowiedzi tekstowe oczywiście też przyjmujemy z otwartymi ramionami. Cokolwiek byście nam nie chcieli wysłać, robicie to na WhatsAppie Meloradia, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Daj łyka w Meloradiu.

0: Użel, mówię to The Sun, a ten pan wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Oui, oui, my się bawimy w Wydaj Łyka.
1: Oui, oui, to będzie potem.
0: Dużo było odpowiedzi, za co pięknie dziękujemy.
1: Tak jest. Czy przypominamy najpierw
0: oczywiście
1: odpowiedzi? Dobrze. Słodki, ale nie za słodki.
0: Zimny.
1: Owocowy. Szejk owocowy, lemoniada, tort w płynie, jogurt pitny, sok z arbuza. Takie odpowiedzi między innymi się pojawiły, ale większość z was wiedziała od razu. Ale najbardziej od razu wiedziała Agnieszka.
2: Szejka, skoro zimny i owocowy, lekko słodki, to obstawiam, że jest to kompocik.
0: Brawo! Aga, wyślemy ci trochę kompotu w prezencie.
1: Tak jest. Daj łyka w Melo Radio.
3: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Sunrise.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z okołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
18: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
19: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
20: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie.
2: Radio Toruń.

0: Jeden, dwa, liczę ile końców świata już przeżyłam.
1: Oj, to chyba nie zliczysz, bo co chwilę jest jakiś koniec świata.
0: Sweet Love and Sigala w Meloradio.
1: 2012 to w ogóle był taki rok niesamowitych przygód.
0: Masz rację, ale
1: bo tam kalendarz
0: się
1: Majów się tam kończył, nie?
0: To też miał być koniec świata w 2000.
1: Tak, tak, to miało być Y2K, że wszystkie komputery miały przestać działać.
0: Wow, ale Mikołaj znalazł już jedyną prawdziwą datę końca
1: świata. Tak jest, słuchajcie, prawdopodobieństwo 95%, wow, że świat skończy się za 17 100 lat.
0: No to chyba chill.
1: No, można się opalać. Korzystajcie, póki można.

0: a to Bledka i Tańcz w Meloradiu Podkręcamy Tempo. A za chwilę zrobi się bardzo gorąco.
1: Jeszcze goręcej?
2: Już tak będzie bardzo gorąco.
0: I tak. To nie za sprawą uli, tylko za sprawą tych newsów.
1: To już włączam dzięki, wiatrak. Ale pocisk.
0: Nie, właśnie. Nie o to mi
2: Dobra, już nic nie mówię.
0: Ja już wiem, jak się faceci czują, którzy podrywają kobietę.
3: A już o 17 zagramy.
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Wiesz, Ula, mi chodziło o coś zupełnie innego.
2: No ja wiem, bo w newsach będzie gorąco.
0: Dziękuję. Ten numer zagramy punktualnie o 17.
3: Meloradio Toruń.

0: Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa z rusztu 500 gramów, tylko 11 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli karkówka w marynacie klasycznej w dużym opakowaniu, tylko 29 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
1: Kamil Bakier. Zapraszam. Miłośnicy dwóch kółek spotkają się w sobotę na wakacyjnej rowerowej masie krytycznej w Toruniu. Start zaplanowano na godzinę 16 na rynku nowomiejskim. Trasa liczyć będzie blisko 16 km, a przejazd zakończy się na Barbarce. Przed nami też kolejne święto Jeziora Chełmżyńskiego w dniach 27 i 28 czerwca. Nad jeziorem nie zabraknie koncertów, sportowych emocji i rodzinnych atrakcji. W programie znalazły się m.in. rejsy żaglówkami, puszczanie wianków, zawody kajakowe oraz pokaz ognia. Teraz wybiegniemy trochę w przyszłość. Miłośnicy rękodzieła będą mieli swoje święto w Toruniu. 4 października w Centrum Targowym Park odbędą się pierwsze targi rzeczy handmade. Swoje wyroby zaprezentują twórcy i autorskie marki z całej Polski. Wśród stoisk nie zabraknie biżuterii, naturalnych kosmetyków czy oryginalnych dekoracji.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Granat z czasów II wojny światowej znaleziono w Jeziorze Białym. Na niewybuch trafił nurkujący mężczyzna. Ewakuowano turystów. Nikt nie został ranny. Miasta przygotowują się na upały. Stawiane są kurtyny wodne. Władze Poznania na przykład planują rozdawać butelkowaną wodę, mówi zastępca prezydenta miasta Marcin Gołek.
4: ZDM zadbał również o to, że będą polewaczki wyjeżdżały w niedzielę rano i w poniedziałek na ulice naszego miasta, tak aby spróbować przynajmniej w jakiś sposób schłodzić tą temperaturę naszych ulic.
3: Bo w weekend może być nawet 40 stopni. No i jeszcze przypominajka, tylko do wtorku można głosować na drzewo roku. Na razie na prowadzeniu jest ponad 300-letnia lipa sobieskiego, która rośnie w Przeworsku. Zwycięzcę poznamy 1 lipca.
5: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Melo Radia.
2: Będziemy mieli do was fantastyczne pytanie.
5: Najlepsze. Iga Mikołaj, hej! Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ophelia's Backstore, Murder on the Dance Floor. Tak podkręcamy tempo, a teraz przyda się WhatsApp Meloradia. Drodzy słuchacze, mamy pytanie.
1: To takie wakacyjne pytanie.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na głosówki od was. WhatsApp Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: No, to może Iga, ty zacznij. Co
0: ja
1: można powiedzieć
0: zacząć?
1: Na plaży i w łóżku?
0: Wow, jaka jestem mokra.
1: Dobra, bo się bałem powiedzieć swoje. Ale mam ochotę na loda. No bo ciepło jest, nie?
0: Meloradia. Wiadomo. Oczywiście o to ci przecież chodziło. Czekamy na głosówki.

0: Turn up the love. Sprawdzamy, co można powiedzieć jednocześnie będąc na plaży i będąc w sypialni w łóżku.
1: Tak jest. Odezwał się do nas Janusz, który no, jest mistrzem w tych wszystkich naszych zagadkach, które mu prezentujemy. Janusz napisał, trochę mnie obciera.
0: Ale co, piasek?
1: No chyba tak.
0: Jest to też Anka, ale się spociłam.
1: Ale to akurat nie musi być niegrzeczne, bo teraz jest tak gorąco w nocy, że nawet nie trzeba nic robić, żeby się w łóżku spocić. Przynajmniej ja mam ten problem.
0: Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Czekamy na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. O!
1: A to jest, wiesz, że w nowym strasznym filmie jest parodia tego numeru?
0: Naprawdę?
1: Mhm, byłem w kinie ostatnio zresztą z Adrianem Nowakiem, przyjacielem
0: Golden.
1: Naszym.
0: Serdecznym. Ciekawe, co on by powiedział jednocześnie w łóżku i na plaży.
1: Zadzwońmy do niego.

0: Nie ma za co, bryska w Melo Radio.
1: Mam kogoś lepszego, ale nie ma nikogo lepszego od słuchaczy Melo, bo stanęliście na wysokości zadania.
0: Stanęliście, dobrze powiedziane. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Patryk, słuchamy.
2: Możesz wejść, ale tylko do połowy.
1: Ale w całości, nad morzu, wchodzimy w Sunrise Festival. To się nie zmienia oczywiście.
0: Bo my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Słuchajcie Meloradia, bo są bilety. Będą też niedługo karnety do zgarnięcia. I będziemy was na Sunrise wysyłać z całą waszą ekipą.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę.

0: Też głosówkę od Patrycji.
1: Nie chlap na mnie.
2: Okej.
0: Ważne sprawy.
2: No można.
0: Ale jest też Grzesiek, posłuchajcie.
3: No, może zamienimy się zabawkami i teraz ja pobawię się twoją.
0: Wow.
2: No Grzesiek chyba zniszczył teraz system.
0: Jesteście najlepsi, naprawdę. Mocne to było. Gorąco jakoś się zrobiło, nie? Body talk, ale Farben.

0: Timmy Trumpet. Co można powiedzieć jednocześnie na plaży i w łóżku? Nasz słuchacz napisał, cytuję, obczaj tego grubasa.
1: Co tam się dzieje w łóżku w takim razie?
0: Mamy...

0: Lumix, Self-Aware, tak podkręcamy tempo w Maloradiu. O, Kondzio, siemanko.
1: Siemanko. Siema.
0: Gorąco jest, wiesz?
1: Tak?
0: Bardzo.
1: Jak ciebie widzę, to zawsze.
0: O, dziękuję. Dobrze byś się odnalazł z naszymi słuchaczami i naszym dzisiejszym pytaniem.
1: To znaczy?
2: Co można powiedzieć i na plaży, i w łóżku?
1: Trzep mocniej.
3: A już o 18:00 zagramy
1: Just the way you are. Przyłóż się, Iga, przyłóż.
0: Już trzepię mocniej. Buziaki.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
11: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
13: 18 dochodzi na zegarkach. Czas na newsy w Meloradio, a z tymi Ula Harciarek.
14: System kaucyjny pomaga środowisku, bo zmniejszył się problem śmiecenia, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
15: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
14: 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta już z systemu kaucyjnego. Jutro benzyna nieco tańsza, a diesel droższy. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,95, a oleju napędowego 6 zł i 12 groszy. Potwierdzają się przecieki o wysokiej cenie GTA 6. Cyfrowa wersja będzie kosztować 350 zł, pudełkowa 400, ale bez gry w środku. Będzie kod umożliwiający pobranie jej przez internet. Premiera pod koniec listopada.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: idę w melo.
1: Niektórzy o tej porze mogą już lekko przysypiać, gdzieś tam trochę ziewać, tym bardziej na drugiej zmianie, no ale od czego macie mnie i Playkę Meloradia? David Guetta między innymi w tej godzinie się pojawi, będzie także Michael Schulte i Rehab, Sonny Fodera, oj gorąco będzie. No to co, zaczynamy, 18 na zegarkach, Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio, idę w melo.

0: James Young w Meloradiu, tak podkręcamy tempo z numerem Infinity na 17 minut po 18. Ja w studiu też jak co czwartek z serialowymi polecajkami Ula Harciarek. Co tam ciekawego, Ulu?
1: No, dzisiaj mam takie propozycje dla lubiących dreszczyk emocji, a konkretniej horrorowe klimaty. Lubisz?
0: Lubię.
1: A, no dobrze, no to słuchajcie, lecimy. No, pierwsza propozycja to świeżynka w streamingu, serial Wdowia Zatoka. Wyobraźcie sobie nawiedzony dom. No tylko tu macie nawiedzoną wyspę.
0: Czyli nie takie wakacje słoneczne, udane, tylko
1: no,
0: tam się coś zadzieje.
1: Oj, tak, dużo się dzieje. No i w podobnym klimacie jest serial Stamtąd. Tu mamy odcięte od świata miasteczko, do którego na dodatek nie da się wjechać. Znaczy, wjechać jeszcze można, ale wyjechać
0: gorzej
1: się nie
0: wyjazdem.
1: Da. Tak. No i są potwory, które wychodzą po zmroku. Jest też nowy sezon.
0: Dobre.
1: No i w takim podobnym, trochę klaustrofobicznym klimacie jest serial Nocna Msza. Akcja toczy się na niewielkiej wyspie, na którą przybywa ksiądz. No i wtedy zaczyna dochodzić do cudów. No niby super, spoko, no tylko nie do końca. Coś złego się za tym kryje.
0: No ale nie zdradzajmy, nie spoilerujmy, bo to jest największy wróg wszystkich fanów seriali. Zaczyna dochodzić do cudów. No to co, z takimi serialami to cudowny weekend też się na pewno zapowiada.
1: Tak, oglądajcie.
0: Tak jest.

0: Mykonos i Trips w Melo, tak podkręcamy tempo, a już jutro niesamowite wydarzenie w Boszkowie, bo startuje Euphoria Festival. No tam się sporo będzie działo, będzie m.in. David Forbes, będzie także Drift Moon, Karla Rocka, oj, kogo tam nie będzie, wy na pewno tam możecie być. Mam dla was jeden dwuosobowy bilet na sobotę. Za najbardziej kreatywną odpowiedź, czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie, czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czego nie może zabraknąć w festiwalowym outficie? Piszcie i nagrywajcie głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm Espresso SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Buongiorno!
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka. Dronka.
13: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ależ to dobrze brzmi. Benassi Bros w Meloradiu na 18 minut przed 19, a ja obiecywałem wam, że kogoś z was wyślę na Euphoria Festival, dokładnie to na niesamowitą zabawę w sobotę. No i dostałem głosówkę na WhatsAppie Melo.
1: W festiwalowym outfitie zawsze musi być wachlarz albo wiatrak. Taką pogodę, takie ciepło, must love it.
0: No i ja całkowicie się zgadzam, że w festiwalowym outfitie taki wachlarz na przykład musi się pojawić. Zatem to właśnie ty i na przykład twoja druga połówka lecicie na Euphoria Festival.

0: to Offenbach w Meloradiu jeszcze przed 19, a po 19, oj, będzie się działo, bo dla kogoś z was będę miał kasę. No a taka myślę, że przed weekendem jak znalazł, także kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon pod ręką, bo będę dzwonił.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Idę w Melo.
4: 19 wybiła na zegarkach, czyli idealna godzina, żeby zagrać najlepszą muzę. Turn the lights off na dobre wejście. Za chwilę też między innymi pojawi się David Guetta i Alok. No i będę miał dla Was szybką kasę. Miejcie telefony pod ręką. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
3: Melo Radio. Idę w Melo.

0: I to jest ten moment, kiedy z jednej strony mam dreszcze podniecenia, a z drugiej strony mam dreszcze stresu, ponieważ czekam do 5 sygnałów, żeby odebrała osoba, dla której mam kasę. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę musiał czekać do 5 i że ktoś szybciutko odbierze telefon. Drugi sygnał za nami, jeszcze 3 zostały, ale mam nadzieję. Cześć, Konrad Traczek z Meloradio z tej strony.
1: Cześć.
0: Czy ja się do Beaty dodzwoniłem?
1: Zgadza się.
0: Bardzo mnie to cieszy. Beata, ja dzwonię do ciebie z kasą, bo ty podobno kasy potrzebujesz, dziewczyno.
1: Oj, bardzo.
0: No właśnie, a na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała.
0: Aha, a dlaczego?
1: Już opowiadam. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto.
0: Oho, zapowiada się dobrze.
1: I pojechałam na masaż. No i zrelaksowana, wsiadłam do tego auta. Przyjechałam do domu. No niestety auto nie posiadało kamerki cofania.
0: Aha.
1: Auto było czarne. No i zaryłam cały bok prawy na żółto.
0: Matko kochana, to podejrzewam, że chłop zadowolony, co?
1: Bardzo, bardzo. No wiadomo, że mężczyzn to jest jego świątynia. No niestety nie było łatwo.
0: Tak myślałem. Betty, w takim razie... Ten dźwięk oznacza, że będziesz mogła wypłacić sobie 200 z bankomatu, no i taką kamerkę cofania do furki sobie zamontować.
1: Jest super.
0: 200 wylecą do ciebie, a ty słuchaj, zrób w takim razie temu swojemu chłopu jakiś dobry masaż po tych wszystkich przygodach.
1: Oj, na pewno. Szybka kasa od Meloradio.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo, żebyście nie posnęli gdzieś tam na drugiej zmianie w robocie. Alabama Ten u nas 28 minut po 19. Za chwilę powiem wam o mocno nietypowym streamie w polskich internetach, a zagra nam jeszcze przed 20 m.in. Ariana Grande, będzie też Switch Disco.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaultorun.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

to Switch Disco i Ella Henderson, a to zdecydowanie jedna z najdziwniejszych chyba transmisji w internetach, a mianowicie, słuchajcie, można zobaczyć dzisiaj w internecie dziwidło olbrzymie. Jest taka specjalna transmisja z Ogrodu Botanicznego Uniwerku Wrocławskiego, no bo to dziwidło, słuchajcie, zakwitło. No i co najciekawsze, no ono sobie tak właśnie dzisiaj zakwitło, ale jutro już, według tego, co przekazują ci wszyscy, co się na tym znają, ono sobie przekwitnie, przejdzie w stan uśpienia, no i dopiero za 2 lata sobie znowu zakwitnie. No to słuchajcie, zupełnie jak Zex. Najpierw się wydaje, że coś będzie, potem coś zaczyna śmierdzieć, jak to dziwidło właśnie. Tyle z tego było, a po 2 latach chce wrócić.

0: No, brzuszkami to myślę, że też warto trochę jeszcze poruszać przed 20 i po 20, no bo w Melo cały czas podkręcamy tempo, więc niezależnie która godzina, to cały czas można ruszać i brzuchem, i ręką, i nogą, no, będzie można.
1: A już o 20 zagramy
0: All the Time. Ale w sumie już prawie 22, to ruszajcie czym tam chcecie. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Jeśli

0: Pecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Po reklamie. Idę w melo.
4: 20 się pojawiła na zegarkach, to chyba już można tam poluzować jeden guzik od koszuli albo dwa, jak ktoś ma ochotę. No to co, ruszamy, nie czekamy. John Summit na początek, za chwilę też m.in. Years and Years przygotowanej przeze mnie plajce. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.
3: Melo Radio. Idę w melo.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? W Melo, no może na wakacjach na przykład faceta znajdziecie. 2042 zł. Na co tyle Polacy planują wydać? No właśnie na wakacje na jedną osobę. Prawie 300 więcej niż jeszcze w ubiegłym roku. No sporo siana, ale od czego jest Melo Radio? Już jutro szansa na pół tysiaka do wakacji. Myślę, że jak znalazł, zgłaszajcie się do szybkiej kasy w Melo Radio na meloradio.pl. Już jutro pół tysiąca w czyjeś ręce powędruje.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Avicii i Hey Brother w Melo Radio, 27 minut po 20. Tak podkręcamy tempo, a ten numer wciąż znakomicie brzmi. No i takie wam właśnie gramy, i starsze, i nowsze. No jednym słowem, po prostu miło sobie spędzamy wieczór i na drugiej zmianie, i dla tych z was, którzy może już z roboty wracają, albo gdzieś tam sobie chillują na kanapie. No to co? Fire, fire, już teraz.

0: Melo.
1: No piątku jeszcze nie ma, co prawda, ale my z Melo przychodzimy do was jeszcze przed weekendem z niezłymi prezentami, a dokładnie to ze świeżynkami w naszej playce. No, jak usłyszałem ten numer, to już od tego pierwszego usłyszenia się w nim zakochałem. Coś czuję, że wy będziecie mieli

0: Verso Fit Trips w Melo jeszcze przed 21. No myślę, że nie jedna osoba by z nimi nad wodę chętnie gdzieś się wybrała. No a biorąc pod uwagę, że w ten weekend w niektórych miejscach w Polsce może być nawet 40 stopni, no to nawet do bardzo gorącej wody będzie można wejść.
1: A już o 21.00 zagramy
0: Destiny. Ale są nas punktualnie o 21.00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc to już za moment w Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów. Jesteśmy zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
10: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Toruń. Idę w Melo.
1: No to idziemy w Melo, bo to już po 21, ale co jest Sasza na dobre wejście? Za chwilę też między innymi pojawi się u nas Dainoro i Gigi D'Agostino. Oj, będzie gorąco po tej 21. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio na kwadrans po 21. Dobra wiadomość dla podróżnych, słuchajcie, bo udało się osiągnąć porozumienie w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o bagaże podręczne. No i według nowych przepisów ten bagaż podręczny będzie musiał być, słuchajcie, wliczony w cenę biletu. No i jeszcze nie będą mogli zdzierać dodatkowo za ten właśnie bagaż linie lotnicze z nas kasy. No to biorąc pod uwagę, ile niektórzy są jeszcze w stanie sobie zapakować różnych rzeczy pod kurtkę albo gdzieś tam pod bluzę, no to na miesiąc będzie można wyjeżdżać.

Makito i Living on Video. Tak, gramy w Melo w pół do dziesiątej. Jutro wakajki, no ten dzień, na który wszyscy czekali, to znaczy jutro się wakajki zaczynają. No i pytanie do was, jakie wy macie plany? Gdzie planujecie się wybrać? Polskie morze, czy może jednak za granicę? A może ktoś gdzieś jednak do mrozu się wybiera? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

To David Guetta i Just The Way You Are. Kto śpiewał? Przyznajcie się. Parę chwil temu pytałem was o wasze plany na wakajki. No i Karolina napisała na WhatsAppie, że u niej te zaczynają się od poniedziałku. No i wyjeżdża do Grecji na Ola, żeby się trochę poopalać. Prawidłowo. U Adama z kolei w planach Hiszpania za niecałe 3 tygodnie. A w tej Hiszpanii też ambitne plany, bo Adam planuje oświadczyć się swojej dziewczynie. No to czekam w takim razie na info, czy się zgodziła, czy się nie zgodziła. Trzymam oczywiście kciuki. No biorąc pod uwagę temperatury tam, to na pewno będzie gorąca miłość.

Terms and Conditions jeszcze przed 22 w Melo Radio, ale u nas nieustająco podkręcamy tempo, więc koniecznie zostańcie z Melo, no bo noc jeszcze długa. Ja tymczasem wracam do Was jutro po 18. Dobrej nocy, bądźcie niegrzeczni, trzymajcie się, hej!

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: Wik, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

0: to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

Marisa, Smarki, Smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.